Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie.

0: ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mieli w planie przeleżeć połowę tygodnia. Wstawaj, nie udawaj. Już czas. Już czas. W czwartek, dzień dobry, Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po jaśniejszej stronie głośnika. Głośnika ustawionego na RMF Max.
1: Najjaśniejszej w najlepszy czwartek, bo to jest ostatni czwartek roku szkolnego.
0: O, zobaczcie, jak się matka cieszy. RMF Max. Bo jeszcze nie wiesz, jak nie pójdą do szkoły, to trzeba będzie im zorganizować zajęcie.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Będzie z tego hit na wakacyjne imprezy, jak nic. Fire! I Shimza w RMF Max.
1: Fire. Ja bym zamiast tego fire, ogień, wolał klima, wentylator. To by było super. Dzisiaj znowu gorąco.
0: Gorąco to będzie w weekend. Są ostrzeżenia przed rekordem ciepła dla Polski. Może być nawet 40 stopni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To są Alda przy grillu, czy w ogóle tak całkiem?
0: Max. Całkiem.
1: A czyli to nie ja idę na grilla, tylko tym razem grill przychodzi do mnie. Człowiek karczek. Pozdrawiam.

0: festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
2: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slam Shantak i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to chcę wypić czas na koniec. To już

0: Dobry dzień mam dzisiaj, bo słyszałem Calvina Harrisa, jak pisał poeta. Za chwilę flash informacyjny, dużo wieści z regionu, bądźcie blisko, by poznać je wszystkie.
1: A wiedzieliście, że chodzenie tyłem może być korzystne dla naszego zdrowia? Bo nie tylko rozgrzewamy sobie te mięśnie, których na co dzień nie używamy, ale też mózg musi pracować inaczej, a to dobrze robi na głowę.
0: Tyłem.
1: Tyłem.
0: I nie super, tylko repus. To jest super tyłem.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Wstrzymane starty i lądowania na czas pokazu fajerwerków. W piątek, 3 lipca na Ławicy zaplanowano wielkie obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Poznań będzie jedynym miejscem na świecie poza USA, gdzie odbędzie się taka uroczystość.
3: Poznań is more than a location. It's partner.
4: Poznań to coś więcej niż lokalizacja, to jest partner. Miasto powitało żołnierzy USA z otwartymi rękami, a to jest więcej warte niż jakakolwiek umowa na papierze. Nasi żołnierze są daleko od domu i te obchody są też dla nich, aby poczuli się tutaj jak u siebie. Chcemy ten Dzień Niepodległości przynieść im tutaj i takich obchodów nie będzie w żadnym innym mieście na świecie.
2: Mówił dowódca stałego garnizonu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w Poznaniu, pułkownik Jeremy McHugh. We flashu RMF Max teraz o turystach. Miasto nie śledzi przyjeżdżających gości, dementuje szef poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. W sieci zawrzało po publikacji fragmentu posiedzenia Komisji Promocji Miasta, Turystyki i Rekreacji. Z rolki miało wynikać, że urzędnicy znają lokalizację uczestników największych imprez w naszym mieście.
5: Turyści absolutnie nie mogą czuć się szpiegowani i też powiedzmy, że nagranie było podczas podsumowania ruchu turystycznego w ogóle i nie była to oficjalna prezentacja. Prezentacja metodyki badań, raptem kilka słów poświęconych temu, jak takie dane pozyskujemy. Pewnie podane w sposób uproszczony, ale też kiedy wypowiadałem je, nie miałem pojęcia, że ktoś to będzie nagrywał i dalej publikował. Natomiast to, co jest najważniejsze, dane pozyskujemy w sposób całkowicie, po pierwsze legalny, po drugie pozyskujemy je od firm, które sprzedają reklamy w internecie.
2: Tłumaczył prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej Jan Mazurczak. Przy ulicy Armii Poznań w Poznaniu trwa budowa nowego kompleksu sportowego Orlik. Powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne oraz kort tenisowy. W ramach prac wymienione zostanie oświetlenie, a także powstanie zaplecze sanitarno-szatniowe i nowe ogrodzenia. Prace rozbiórkowe są już zakończone. Trwa wykonywanie podbudów pod nowe nawierzchnie sportowe. I na koniec tego flesza. Najbliższe dni zapowiadają się wręcz upalne. Pamiętajcie, by w aucie nawet na chwilę nie zostawiać swojego pupila.
6: Wnętrza samochodów podczas upałów potrafią nagrzać się błyskawicznie do bardzo wysokich temperatur, nawet już po kilkunastu minutach po ich opuszczeniu. Pozostawienie samochodu w cieniu lub z uchylonymi oknami nie gwarantuje bezpieczeństwa naszemu zwierzęciu. Brak cyrkulacji powietrza wewnątrz auta sprawia, że dla psa samochód potrafi stać się cieplną pułapką. Pobyt w takim nagrzanym pojeździe potrafi skończyć się udarem termicznym, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do śmierci naszego zwierzęcia.
2: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

0: Tak właśnie będzie brzmiał ten czwartek do samego końca.
1: Dzisiaj czwartek, prawda?
2: Czwartek jest, dzisiaj, proszę pana. Ostatni czwartek czerwca to jest.
1: Naprawdę już?
2: No naprawdę już. Za tydzień w czwartek to już będzie 2 lipca.
0: To jest właściwie ostatni czwartek, żeby wam powiedzieć fajny żarcik. Nie robimy tego w poranku RMF Max. Żarty się dzieją przy okazji tego, co mówimy. Ale ten jest dobry. Panie doktorze, ile pan musi pracować, panie doktorze, żeby sobie kupić Teslę? No, około 10 lat. Aż tyle? No, wie pan, to jest całkiem duża firma.
3: staram powiedzieć, czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Asia Maus, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami dobry dzień.

0: gramy, ale wam gramy hity na maksa. Moonlight i Fordo. Przed momentem 16 minut po godzinie 6. RMF Max wie, kiedy która jest godzina.
1: Nie wiemy.
0: Nie wie, na którą macie do pracy, ale wie, kiedy skończą się upały.
1: No, niestety. Niestety wiemy, że upały skończą się już w najbliższą środę. W sumie to w nocy z wtorku na środę i na północy, tam gdzie morze, tam gdzie plaże. 17 stopni.
0: Zaczną się wakacje, skończy się dobra pogoda. To wszystko właśnie dlatego, że pogoda mogła się nauczyć wszystkich języków świata, a w swojej złośliwości nauczyła się polskiego.
1: No.
0: I już rozumie słowo wakacje. I wtedy robi nam przygodę, bo wiadomo, że przygoda... Przygoda na wakacjach smakuje najlepiej. Szkoda tylko, że polega na tym, że było słońce, a tu nagle, przygoda, niespodzianka, zniknęło.
1: Pogoda!
0: Popraw się. A kiedy się poprawi? Właśnie to sprawdzamy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla was m.in. Johan Hillel, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Najlepiej słuchać w pracy.
1: Max robi mi dzień.
2: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
5: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
6: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
5: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
0: Playlista, co zrobić dzień.
10: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Ila, rozumie, słuchacze RMF Max, czuje, że jest hot i śpiewa hot.
1: Hot, hot.
0: Tak to właśnie działa. I can't wait. To za chwilę Bob Sinclair i Kesha. Tak wam fajnie gramy o poranku w Maxie. 28 minut po godzinie 6.
1: 107 zdjęć na dobę. No. Tyle robi odcinkowy pomiar prędkości na A4. 107 zdjęć na dobę.
0: Wariant.
1: Między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. I tu wychodzi, jak policzycie sobie, 5 pojazdów na godzinę. 5 przekroczeń na godzinę.
0: To na A4. Ten najbardziej płodny taki odcinkowy pomiar prędkości.
1: Tak, nie da się
0: także
1: ukryć.
0: Zwolnijcie teraz na drogach, autostradach. Szkoda kasy na te 800+, dlatego darmo zjada najbardziej płodnego odcinkowego.

0: dla entuzjastów drugiej drzemki. Przed momentem WRMF Max.
1: Drugiej czy długiej?
0: Długiej i drugiej. Możesz sobie wybrać, Asia, jak chcesz.
1: Ja nie mogę, bo już się obudziłam. Po co mi teraz drzemka?
0: Jutro, nie, pojutrze. 23 minuty przed godziną 7. Dzisiaj jeszcze czwartek. Jutro już prawie weekend. Bardzo się cieszymy, że zaczynacie te wyjątkowe momenty całego tygodnia z RMF Max.
1: I to by było na tyle dobrych wiadomości.
0: Dzięki. Dzięki. Ja... No, dziękuję. Panie Asia, wiesz co, może kawki ci zrobię. Co? Kawki ci zrobię, a ty potem te wszystkie złe wiadomości, dobra? No, posłuchajmy sobie fajnych propozycji tutaj, co sobie kupić, na co wydać hajsiwo. A ja popracuję nad... Masaż stóp może? Nie? Nie wiem, kolega mi mówił, że to działa.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO

0: www.renault.pl.
1: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autokompol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
3: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań Plac Wolności.
4: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed Tobą sety, które przeniosą Cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
5: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganban yoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: No pięknie wyśpiewał Adam Lambert. Dawno go u nas nie było, ale pojawił się taki wzorowy uczeń dzień przed zakończeniem roku szkolnego, chociaż przyszedł Adaś. To teraz siadaj, piątka, przynajmniej z muzyki. Dziesiątka przed siódmą. To na zegarach RMF Max za 10 minut siódma.
1: Uwaga, bo to jest ważna sprawa. No. Całe życie źle gotowaliśmy ziemniaki.
0: A co można zrobić nie tak?
1: No, wszystko okazuje się. Naukowcy się temu przyjrzeli i gotowanie ziemniaków w wodzie przez dłuższy czas powoduje, że wszystko, co w ziemniakach dobre, idzie do tej wody, a potem tą wodę, co robimy? Wylewamy.
0: Wylewamy.
1: No i wylewamy to dobre z ziemniaków, dlatego najlepiej ziemniaki piec, gotować na parze, grillować, wszystko, tylko nie woda.
0: Cenna informacja, także ten ziemniak musi być trochę tak jak my o 6:51. Mm. Żadne tam długie kąpiele, tylko szybki prysznic. Ciach, mak. Mach.
1: Cyk, myk.
0: Szast prost.

0: Maurice Meduza, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: O 7 flash, a w nim m.in. trzęsienie ziemi w Wenezueli, a na krajowych drogach zamieszanie na 24 w Wielkopolsce.
0: Max! Zostańcie koniecznie z RMF Max, żeby usłyszeć najnowszy flash, ten punktualnie o 7. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Yeah.

klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
3: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
4: A to daleko?
3: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
4: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
3: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
6: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Co tego się słucha?
9: Co jest hitem?
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Siódma na zegarach RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Ogromna akcja ratunkowa w Wenezueli. Pod gruzami zawalonych budynków są ludzie. W nocy dwukrotnie zatrzęsła się ziemia. Pierwszy wstrząs miał magnitudę 7,1. 40 sekund później pojawił się kolejny, mocniejszy o magnitudzie 7,5. Mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pomoc w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
2: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych.
1: Tyle Paweł Żuchowski, a my do tematu jeszcze będziemy wracać. Tymczasem wracamy do kraju. 24 w Wielkopolsce, odcinek Gorzenie-Pniewy w miejscowości Kamionna. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Trasa jest całkowicie nieprzejezdna. Szpital Południowy w Warszawie jest teraz najbardziej prześwietlaną placówką w kraju. Będzie kolejna kontrola, tym razem przeprowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową był były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Wcześniej powiedział, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Europę zalewa fala upałów. Wielka Brytania wczoraj zanotowała absurdalne wręcz wartości w Gosport w hrabstwie Hampshire. Temperatura wyniosła w środę ponad 36 stopni. No i Polska też szykuje się na upał. Ostrzeżenie wydano już dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 kresek. Jak w takim razie przetrwać ten czas?
3: Do 9, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli około 20. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu.
1: Przypomina dr Karolina Gile z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Meksykańskie szaleństwo na mundialu, wynik starcia z Czechami 3-0, awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata zapewnili sobie piłkarze Republiki Południowej Afryki, pokonali Koreę Południową 1-0, wcześniej Bośnia i Hercegowina dzięki wygranej z Katarem wynik 3-1 zajęła trzecie miejsce w grupie B, no a świetne spotkanie mają za sobą też Brazylijczycy, którzy pokonali Szkotów 3-0, wieczorem Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. To teraz jeszcze siatka. Biało-czerwoni doskonale zaczęli walkę w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgów 3-2 o 20. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia powalczą z Turcją. Lato na całego. Dziś się w całym kraju będzie bardzo ciepło, bardzo słonecznie. W wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni. Opady są raczej mało prawdopodobne. Najmniej wskażą dziś termometry w Gdańsku. Tam maksymalnie tak okolice 25 kresek. Natomiast już Warszawa 30 stopni. Bardzo podobnie będzie w Krakowie, we Wrocławiu 32 kreski. Nawet w Poznaniu taka sama temperatura. No i jeśli chodzi o biometr, on będzie niekorzystny.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Mam nadzieję, że pamiętacie żelazną zasadę poranka RMF Max, że jeżeli jest duże muzyczne wydarzenie, to rozdajemy podwójne wejściówki na taki festiwal albo koncert. Kiedy jest wielkie święto muzyki Beats for Love, na którym zagra Calvin Harris w Ostrawie, też będziemy mieli wlotki.

0: magii dzisiaj w powietrzu, nie tylko dlatego, że lato na pełnej, ale też dlatego, że to jest ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek roku szkolnego i super, że wybraliście RMF Max, żeby razem z nami rozpocząć ten czwartek.
1: Ekstra, Siameus, Irek Jakubek, to jest nasz wesoły duecik, który odpowiada na wszystkie wasze potrzeby i trudne poranne pytania.
0: Ojej.
1: Na przykład tak, na przykład co tam słychać w systemie kaucyjnym? Okazuje się, że puszki weszły w taki tryb, jedziemy dalej i jak oddajesz puszkę w Lublinie, to ona jedzie z Lublina do Niemiec.
0: Co
1: i tam dopiero
0: mówisz?
1: Tą puszeczkę, podróżniczkę
0: nasza
1: przerabiają.
0: Polska nasza Polska do sąsiada?
1: Tak, biało-czerwona, ale to jest super. To jest super, bo to pokazuje, że faktycznie dzięki systemowi kaucyjnemu to można pojechać na wakacje. I nie tylko, że zarobisz, jak będziesz oddawać, tylko nawet puszka ma szansę pojechać.
0: Jaki to jest dobry system.
1: Ja się już nawet tak nauczyłem robić.

0: Dzieciakowie, którzy już sobie śpiewają przed jutrzejszym rozdaniem świadectw w szkole. Sorry, papi, 18,5 minuty po godzinie 7. Numery okolicznościowe pojawiają się tu na antenie RMF Max o poranku. Codziennie.
1: Pasuje też to sorry papi wszystkim tym, którzy się wybierają nad morze w pierwszym tygodniu lipca.
0: Ojoj.
1: Bo niestety idzie ochłodzenie. Ojoj. I z 30 zostanie skromne 17.
0: 17. Gdzie się podziało? Tamto 13. Bum, bum, bum, bum. Ale póki co 18,5 minuty po godzinie 7. Dajcie nam znać, co tam u was na termometrach. Nazwa waszej miejscowości, jaką macie temperaturkę. O 7 już prawie 19. Wysyłacie to wszystko SMS-em na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, żeby...
1: 300 przytulić od RMF Max naszej też waszej bardzo ulubionej porannej zabawie.
0: Pewnie. Ile tam u was na termometrach? Z nazwą miejscowości wysyłacie SMS-owo 3001.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
6: I po reklamie.

0: Uf, jak gorąco pomyśleli mieszkańcy Końskich na termometrach, których, uwaga, w okolicach już 20 kreski.
1: Podobnie jest w Tarnobrzegu, w Mechowcu czy w Nowej Dębie też 20, a nawet z plusem ta 20.
0: Tłuszcz się rozpuszcza, 21. Pozdrawiamy i witamy Monikę. Cześć Monia, siemano rano.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Cześć kochana, gdzie jesteś, jaka u ciebie temperatura o 7.29?
2: Wyjeżdżam do pracy, jestem w miejscowości Franciszku, województwo mazowieckie, 21 stopni.
0: Super.
2: U nas od rana.
0: Józefów ściska cię nie za mocno, bo tam równie gorąco, a wiadomo, przetrwać temperatury można bezpieczniej w lekkim dystansie.
1: Monia, 300 mamy dla ciebie w naszej zabawie piłkarz czy? I o to będziemy cię pytać, czy osoba, o której mówimy, to piłkarz czy może coś lub ktoś innego. I ty musisz tylko powiedzieć, jak dobrze odpowiesz, to dostajesz pieniądze, a źle to ci zabieramy.
0: Tak, piłkarz czy dzisiaj, wiadomo, Curaçao, mecz na szczycie, reprezentacja Curaçao gra z Wybrzeszem Kości Słoniowej, zatem zaczynamy od szatni Curaçao, gdzie wybiega na murawę Tahith Chong. Efektownie przełożył sobie piłkę ten centkowany gepard murawy. Chong, Chong doskonale panuje nad piłką. Chong, gol!
1: Tahith Chong, Monika. To jest piłkarz, czy może niebieska odmiana pomarańczy, z których robi się ten popularny w Polsce likier Curaçao?
0: Piłkarz, czy no?
1: No, Monia, szybko.
2: Dobre pytanie, nie mam żadnego pojęcia, strzelam, piłkarz.
0: No, brawo, no jak niebieskie pomarańcze, Monia, super,
1: brawo.
0: Super, przy piłce Ernesto Papiamento, syn legendarnego Eduardo Papiamento, w drugim pokoleniu podtrzymuje rodzinne tradycje piłkarskie. Papiamento, gol!
1: Papiamento, Ernesto, dodajmy, Monia, to jest piłkarz czy język, w którym mówią na Curaçao?
0: Curaçao, Papiamento.
2: Piłkarz.
1: Niestety język. 200 obronione, trzecia szansa. Monika, skup się.
0: Uwaga teraz, Margherita, piłkarz, być może w nowym sezonie zagra w Jagiellonii. Białystok na razie walczy o wyjście z grupy na mundialu. On i cała ekipa Curaçao. Margherita, gol!
1: Margherita to piłkarz czy imię legendarnej pierwszej królowej Curaçao?
0: No.
2: Cały czas jadę z tym piłkarzem, nie mam pojęcia.
1: Monika, 2 dla ciebie, 200 są twoje.
0: I jedziemy z tymi piłkarzami. Ściski, pozdrowienia dla całego Franciszkowa.
2: Przyłączam się, dziękuję.

0: Dawid Podsiadło. Tak jest, Dawid Podsiadło jest od zawsze na liście ulubionych całego RMF Max. A i wy, słuchacze, pewnie dobrze się bawicie, słysząc jego propozycję pod tytułem Sezon. 20 minut i godzina 8.
1: Poznań kupił sobie używane niemieckie tramwaje. 16 konkretnie, po 200 tysięcy mniej więcej złotych za każdy. No i z tych 16 jeżdżą tylko dwa, a pozostałe 14 się nie nadaje.
0: A skąd te tramwaje przyjechały?
1: Z Bonn, z niemieckiego Bonn.
0: Bonn, czyli tym razem to nie my zrealizowaliśmy Bonn, tylko Bonn zrealizował nas. 19 minut i 8. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
8: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
9: Zapraszam.

0: Zobacz! Znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
1: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
0: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
1: To mi się podoba.
0: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
1: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspirii znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: Uwaga, uwaga, do hymnu. To jest hymn zwycięzców. Tak się zaczyna. To jest hymn zwycięzców, którzy ustrzelili sobie 25 tysięcy złotych w RMF Max, a potem wybierają z katalogu wakacji najbardziej egzotyczne przygody i najbardziej tropikalne podróże.
1: Jeżeli podoba ci się taka opcja, to naprawdę możesz być ty. Jeżeli wykorzystasz super szansę, którą przygotowaliśmy dla ciebie w poranku.
0: Najbardziej opłaca się teraz. Teraz opłaca się najbardziej wejść do gry, która nazywa się Szyfr do Wygranej i można zdobyć nawet 25 tysięcy złotych.
1: A najbardziej opłaca się teraz, bo właśnie teraz mnożymy każde twoje zgłoszenie razy 1700.
0: Wchodźcie do gry, wysyłacie SMS o treści MAX na 7327, a my go pomnożymy. Tego SMS-ka razy, uwaga, 1700. Będzie jeszcze łatwiej wygrać.
1: Tak.
0: Jeszcze łatwiej wygrać. 25 tysięcy. MAX 7327. Let's go. Sounds good. Real good.

0: Kaśka Pery, ona to wie, jak nam poprawić taki czwartkowy nastrój 4 minuty przed godziną 8.
1: O 8 we Fleszu ważne wiadomości dla kierowców, a 4 w Śląskiem na wysokości Zabrza z utrudnieniami w kierunku Wrocławia.
0: Zostańcie, by poznać szczegóły. Będzie też o cenach paliw na wakacje, czy w górę, czy w dół. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Poznań 93 i 5 FM.
15: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, czyli garść najnowszych informacji z kraju i ze świata. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Runęły budynki, nie działa lotnisko w Caracas, jest mnóstwo ofiar i rannych. Trwa akcja ratunkowa. To pokłosie dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Wstrząsy wtórne miały magnitudę 7,5. Według ostatnich informacji przekazanych przez tamtejsze władze, pod gruzami są ludzie. Co najmniej 30 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych. Ale bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Ogłoszono stan wyjątkowy.
13: Słuchacie RMF Max.
15: Są u nas sprawdzone informacje w pigułce, a czwórka w Śląskiem o poranku może wam sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Zabrze Południe Sośnica. W pobliżu Zabrza zepsuła się ciężarówka. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. I na tym nie koniec kiepskich wieści dla zmotoryzowanych. Tym razem powodem jest widmo podwyżek na stacjach paliw. Za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo i zrezygnuje z urzędowego ograniczania wzrostu cen. Zatem będzie drożej. Dziś jeszcze benzyna stoi maksymalnie po 5,96, diesel po 6,11. A ze spraw ważnych dla Polaków jeszcze dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Prace ruszyły wczoraj, a projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej. Senacka większość chce, by ustawa ekspresowo trafiła na biurko prezydenta.
16: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
15: Mówiła wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat. Głosowanie nad projektem odbędzie się dziś. Teraz czas na mistrzowski flesz sportowy, a tuż potem najnowsza prognoza pogody dla całego kraju. I uwaga, są alerty. Dziś będzie naprawdę gorąco.
12: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Radość meksykańskich kibiców na Estadio Azteca. Czechy pokonane 3-0. Cieszą się też kibice Republiki Południowej Afryki. Ekipa pokonała Koreę Południową 1-0 i awansowała do 1/16 finału. A powód do świętowania ma też Brazylia. Tej nocy pokonała Szkocję 3-0.
17: Agora estamos jogando...
15: Teraz gramy jak drużyna. Nie jesteśmy perfekcyjni, musimy ciągle poprawiać kilka rzeczy. Na przykład tempo gry z piłką. Mogliśmy to robić szybciej. No, cieszę się jednak, bo od pierwszego meczu drużyna szybko zrobiła duże postępy, podsumował Carlo Ancelotti, a w grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1.
12: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Totalny must have na dziś to jest woda, a to dlatego, że dziś będzie naprawdę gorąco, maksymalnie na termometrach ponad 30 stopni. Są ostrzeżenia IMGW przed upałami, dotyczą one 10 województw, to między innymi zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie. Tam maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 32 stopni. No i cóż, no trzeba się ratować gdzieś, szukać cienia, będzie słonecznie.
18: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
19: Czterodniowy karnet na najbardziej gorący festiwal tego lata. Beats for Love. Do wygrania w tej godzinie w RMF Max.

0: jak jest fajnie, jak jest dobrze. To jest RMF Max, wasze ulubione gwiazdy u nas o poranku na antenie. I w cieniu tych gwiazd możemy sobie usiąść i dotrwać do końca tych ponad 30-stopniowych upałów.
1: Koniec już wiadomo, kiedy do wtorku się pomęczymy, potem będzie chłodniej.
0: Ale fajnie, będzie lato na maksa, to i tak, nawet jak pogoda będzie nie taka, to sytuacja będzie ideolo. Pamiętajcie,
1: by
0: słuchać maksa przez całe wakacje.
1: Wiemy, co najczęściej zostawiamy w Uberach i taksówkach.
0: O, to się przyda.
1: Jest takie
0: weekendem,
1: zestawienie, tak. Na miejscu trzecim słuchawki.
0: O, miejsce drugie, przepraszam.
1: Torby, plecaki.
0: I miejsce pierwsze.
1: Telefon.
0: To wszystko gubimy w Uberze, tak. Ale wiadomo, że najbardziej bolesna strata, której można doświadczyć w taksówce, to ten moment, w którym tracisz godność.

0: fajnie to zapowiedzieli. 19 minut po godzinie 8. To jest Justin Bieber i Nicki Minaj, ich Beauty and the Beat. A Beats for Love to jest festiwal, na który wejściówki rozdaje RMF Max. Yeah, baby. I tam będzie ten facet, będzie grał Calvin Harris. To jest naprawdę najbardziej gorące nazwisko tego wakacyjnego sezonu festiwalowego. Jeżeli chcecie zobaczyć Calvina Harrisa, to polujcie teraz na wejściówkę podwójną na cały festiwalowy show na Beats for Love.
1: A ten festiwalowy show w czeskiej Ostrawie, godzinę drogi od naszego Śląska, trwa przez 4 dni i poza Calvinem Harrisem do usłyszenia i zobaczenia też Alesso.
0: Będzie może nawet ten numer na scenie, także Dimitri Vegas.
1: Zagra też Marshmallow, no i cała mega długa lista artystów znanych wam także z anteny RMF Max. No i wy pod sceną też możecie być.
0: I teraz najlepsze, żeby zdobyć te wejściówki, to trzeba głosóweczkę nagrać na Messengerze RMF Max z waszą radością. Jakbyście się cieszyli, jakbyście wygrali dwuosobowy, czterodniowy karnet na Beats for Love, dajcie nam znać.
1: Max. Robimy taką próbę radości, nagrywajcie swoją radość, gdybyście wygrali taką wejściówkę na głosóweczkę i wrzucajcie na naszego maksowego Messengera.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Uwaga! Leci w górę!
6: Uwaga! Leci w dół!
2: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
7: Sponsorem listy Hop Dance jest Disco Plex A4. Organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: To jest hitem.
14: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszanek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
6: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
7: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa.
8: Wszystko tłumaczymy i komentujemy.
7: Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
9: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Oj, rozgrzaliście do czerwoności Messenger RMF Max, dając próbkę waszej radości. Gdybyście wygrali wejścióweczki na imprezę, na której zagrają m.in. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Alesso i Marshmello, Beats for Love i próbka entuzjazmu Pauli. Jak słyszycie, to nie jest Paula, tylko to jest Paula.
1: Paula tak by się cieszyła, gdyby wygrała podwójny karnet na całe 4 dni tej imprezy w czeskiej Ostrawie 1-4 lipca.
0: Tak jest. Anastazja potwierdza, że jej głosóweczka to nagrane wszystkie festiwalowe świństwa. Ma się rozumieć. Podwójna wejścióweczka na 4 festiwalowe dni na Beats for Love dla Magdy, dzięki której nauczyliśmy się trochę mówić po czesku.
2: Dziś ci zastawka Beats for Love. Woohoo! Jedziemy tam!
0: Dalsza zastawka.
1: Następny przystanek.
0: Beats for Love. Wejścióweczki także jutro. Słuchajcie RMF Max przez cały dzień.

0: Stromae, nie mógł się doczekać jutra, bo jutro Francja gra na mundialu, a on gra już dzisiaj w RMF Max, 23 minuty przed godziną 9.
1: No skoro mundial, to mamy już nową miss tegorocznego mundialu.
0: Mamma mia, no, widziałem Eleonora.
1: Eleonora Incardona, włoska dziennikarka, okrzyknięta przez kibiców najpiękniejszą kibicką tych właśnie mistrzostw.
0: Italiano, ciao bella, tak bella, się z Eleonorą Incardona. Witamy, no niby nie ma Włochów na mundialu, ale jak zobaczycie zdjęcia, to się przekonacie, że reprezentacja mimo wszystko znakomita, perfect.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
12: A to daleko?
11: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
12: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
11: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Poznaj 93 i 5 FM.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: poznać cudowny związek, o którym śpiewa Dawid Podsiadło. Ona idzie na imprezę, a on ogarnia całą chatę. Można, dziewczyny, mamy się tego uczyć od Dawida Podsiadło.
1: To jest
0: tak,
1: piękne.
0: Tak, my, chłopaki, będziemy się tego uczyć. 10 minut przed godziną 9, Asia Mełów, Jurek Jakubek. Dzień dobry, Polsko, poranek RMF Max. Macha do was radośnie.
1: Książulo.
0: No.
1: Przetestował kiełbasę z Kolima.
0: Jest z tego filmik?
1: Tak, jest z tego filmik.
0: I Instagram tego nie zablokował?
1: Nie. Jest nawet werdykt. Książulo wydał werdykt na temat kiełbasy z Kolima i mówi: zwykła marketówka.
0: To na temat kiełbasy z Kolima Paula, jedna z fanek. Ja widziałem takie zdjęcia z Kolima.
1: Tak?
0: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
9: Danie tutaj jest Stokrotka.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komana.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Mocne hity bez przerwy.
3: To działa.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Gdzie jest ministra zdrowia? Jolanta Sobierańska-Grenda do tej pory nie zabrała głosu w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jej postawę krytykuje były szef resortu zdrowia Marek Balicki.
5: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu. Zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić. Czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
6: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
5: No nie widać jej. Nie widać.
4: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Marek Bielicki.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Minęła 9, a teraz zaglądamy na poznańskie drogi. Kierowcy, uważajcie na A2 przed węzłem Krzesiny w stronę Łodzi. Tam utworzył się spory korek już odwarty. Stoi też S11 od miejsc... Warty. Stoi też S11 od miejscowości Jaryszki do A2. Dojazd do autostrady w korku także od Poznania. A jak już o Poznaniu mowa, to tu w większym towarzystwie jedziemy Lutycką do Sytkowskiej. Zderzak w zderzak jedziemy, a bardziej stoi na Wawrzyńca i na Niestachowskiej. Mleko w proszku, pieluszki i żywność. To w tej chwili najpotrzebniejsze rzeczy mieszkańcom Libanu. Poznańscy wolontariusze zbierają dary dla ludzi mieszkających w ogarniętym wojną Libanie. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna.
7: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski. I są też, niestety widzimy na zdjęciach, namioty, w których w tej chwili ci ludzie z południa wypędzeni, którzy uciekali właściwie w minuty, musieli zawinąć cały swój dobytek i uciekać. Oni teraz mieszkają w namiotach na obrzeżach Bejrutu.
4: Opisywała Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio. Dary można przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej 48 do 13 lipca. Ponad 30 stopni na termometrach i pełne słońce. W Poznaniu w ostatnich dniach jest naprawdę gorąco. Żar leje się z nieba i taka pogoda w najbliższych dniach się utrzyma. A jak wy radzicie sobie z upałem?
8: Jak sobie radzicie? Czy nie jest za ciepło?
9: Krótkie spodnie nosimy.
8: To wystarcza?
9: Wystarcza. Szukamy gdzieś cień, przechodzimy strony na drugą stronę, tam gdzieś cień.
8: W centrum miasta nie ma cienia.
9: Są, na przykład tutaj, po drugiej
8: stronie. No dobra, taki kawałeczek.
9: No to mały kawałeczek.
10: Wystarczy.
9: No, lody jemy, zimne napoje. Wczoraj był spontaniczny wypad na termy, żeby się ochłodzić, nie? Fajnie było.
10: Nad jezioro wyjedziemy gdzieś pewnie.
9: No, tam jest fajnie.
4: W upale, o upale z poznaniakami rozmawiał Przemek Wałczyński. A więcej o pogodzie już teraz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
4: Upalny będzie czwartek w Poznaniu. Term, jezioro i szukanie cienia może być dziś dobrym pomysłem. Według synoptyków na termometrach zobaczymy dziś nawet 33 stopnie. Na niebie przeważać będzie słońce, ale chmury też mogą się pojawić, jednak deszczu z nich nie będzie. Wiatr jest słaby, w dzień umiarkowany z kierunków zachodnich, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. A jeśli planujecie wybrać się nad wodę, to na przykład ta w Jeziorze Kierskim ma 24 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
11: A RMF Max zawsze przypomina o najważniejszych okolicznościach i wydarzeniach, bo skoro jutro jest koniec, koniec roku szkolnego, to dzisiaj jest...
12: Sylwester!
11: O, właśnie.
12: O, ale super. RMF
11: Max. 3, 2, 1 i... O, tak sobie możemy odliczać. Asia Małysz, Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj. Jutro też.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chce więcej. Fuka i Liwka i Enklawa, słuchacie RMF Max. Nie trzeba prosić, macie za free w waszej pracy, żeby wam się humor poprawił, żeby lekko się ochłodziło, żeby klimatyzacja dobrze dawała radę, żebyście mogli wygrać kasę, żeby fajnie muzyczka grała, no i żeby w czwartek zrobić taki świetny klimat i vibe weekendu, no bo mimo wszystko czwartek to już taki duży uśmiech na twarzy człowieka się pojawia, że za chwilę weekend. No to w pracy do 13 wam i sobie też będę pomagał. Piotrek Niwat, witajcie.
1: Reklama.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Poznań 93,5 FM.

najsmaczniejsze bity w Poznaniu. Tutaj wasz przewodnik, nie tylko muzyczny, ale i także kulinarny, Piotrek Niwald. Słuchajcie, 25 restauracji z Poznania i okolic otrzymało wyróżnienie w najnowszej edycji Michelin Guide 2026. W porównaniu z zeszłym rokiem w regionie przybyło aż 9 restauracji, które znalazły się na stronach przewodnika, 5 w stolicy Wielkopolski i 4 w okolicznych miejscowościach. No i tutaj przypomina mi się weekend w tej cudownej Marynie Gaj, gdzie miałem przyjemność was gościć, a oni też takie wyróżnienie dostali, więc wielkie pozdro tutaj ze stolicy Wielkopolski. Leci 100 km na wschód, prosto do Konina. Pozdrawiam was serdecznie. A jak macie ochotę na potężny poczęstunek, no to zapraszam za chwilę. Będzie informacja, jak 25 tysięcy wygrać w RMF Max. Zostańcie z nami. Teraz Wiktor Waligura.

0: na całym świecie numer 1. RMF Max. W RMF Max, Moving to the Sun, Hugel, Hugel, jak wolicie, Hugel i Alternate. No, ciekawe, co będzie numerem 1 jutro, jak pojawi się zupełnie nowy singiel Hugela i Davida Getty. Ale na razie nie będzie o muzyce, tylko będzie o kasie. Ale o takiej kasie, która jest przeznaczona dla was. Tak, i tą kasę można wygrać. Nie trzeba nic zrobić, tylko wystarczy SMS-ka wysłać na 7327. SMS-a o treści max za 3,69, a my go jeszcze pomnożymy, żeby wam łatwiej było do finału się dostać. Macie ochotę? Szyfr do wygranej dzisiaj. Uwaga, runda bonusowa razy 670. Polecam. Załapaliście 25 tysięcy dzisiaj do wygrania w RMF Max, a przez najbliższe 10 minut każde zgłoszenie do finału mnożymy razy 670 razy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Miejskie dżungli i promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
6: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
5: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
2: Jak działać, to na maksa.
3: Hit za hitem.
2: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
5: Upalny będzie czwartek w Poznaniu. Termy, jezioro i szukanie cienia może być dziś dobrym pomysłem. Według synoptyków na termometrach zobaczymy dziś nawet 33 stopnie. Na niebie przeważać będzie słońce, ale chmury też mogą się pojawić, jednak deszczu z nich nie będzie. Wiatr jest słaby, w dzień umiarkowany z kierunków zachodnich, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. A jeśli planujecie wybrać się nad wodę, to na przykład ta w Jeziorze Kierskim ma 24 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
3: Hit na maksa!
2: RMF Max Poznań.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: rodzice w pracy, ciekawe kto jutro z was usłyszy. Odbieram świadectwo i biegnę na basen. Ten weekend to już weekend wakacyjny w Poznaniu. No tak, a jak na basen, to na przykład na Chwiałkę. Pływalnia Letnia Chwiałka zaczyna sezon. Niedziela 28 czerwca można będzie odwiedzić Pływalnię Letnią Chwiałka. Dzień wcześniej przy ulicy Spychalskiego, właśnie na tych basenach, będą zmagania uczestników Enea Junior Poznań Triathlon. A od 28 od niedzieli już będzie można przepięknie się wykąpać. A upały będą i RMF Max pięknie tam grało, także będzie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: To teraz nówka od Amerykanki, będzie Ariana Grande, a ja po 10 wrócę i opowiem wam, co szykuje się 3 lipca i dlaczego to będzie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wybierzemy się na ławicę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
20: I po reklamie.

0: Online.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 10:00. Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak ważny jest ten podpis i co oznacza jego brak?
2: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego.
1: Tłumaczył Tomasz Skory.
3: To jest RMF Max Poznań.
1: Restauracje z Poznania i okolicy w światowej czołówce. Wczoraj uroczyście wręczono wyróżnienia w najnowszej edycji Michelin. To najbardziej prestiżowe gwiazdki w branży gastro. I o gwiazdkach teraz Przemek Wałczyński.
4: W najnowszym przewodniku Michelin znalazło się aż 25 restauracji z Poznania i okolic, o 9 więcej niż przed rokiem. Najważniejsze wyróżnienie, czyli gwiazdkę, już czwarty raz z rzędu utrzymała restauracja Muga. Przybyło również nowych lokali rekomendowanych przez inspektorów. W samym Poznaniu zadebiutowały m.in. Maremma, Rytm Natury i Arte, a wyróżnienia trafiły również do restauracji w Skórzewie, Puszczykowie, Prześmierowie czy Trzeku. Co ciekawe, przewodnik Michelin poleca odwiedzającym Wielkopolskę nie tylko restauracje. Wśród 7 dań, które według autorów warto spróbować w Polsce, są dwa nasze regionalne przysmaki: kiełbasa biała parzona i rogal świętomarciński.
1: Najbliższe dni zapowiadają się upalne, a już w niedzielę będziecie mogli się schłodzić na pływalni Chwiałka. Letnia pływalnia oficjalnie zostanie otwarta. Obiekt będzie działał codziennie w godzinach od 9 do 20. A pozostając w temacie pływalni, nie będzie podwyżek cen biletów w Termach Maltańskich. Miejski akwapark szykuje się na letni boom, a jedną z nowości ma być powiększona plaża zewnętrzna. Zawiedzeni będą fani sportu, bo z powodu remontu zamknięte będą największe baseny pływackie.
5: Widzi pan ten sufit podwieszany?
6: To się zużyło.
5: Nie tyle się zużyło, co po jakimś czasie zawsze trzeba to wymienić. Nieważne, czy jest zużyte, czy nie, bo trzeba dbać o bezpieczeństwo, przede wszystkim i wymieniamy. Nie czekamy na to, aż coś odpadnie.
6: To będą prace alpinistyczne?
5: Tak, tak. Tu będą prace alpinistyczne, tu będzie teren zabezpieczony też dla tych alpinistów, dla bezpieczeństwa tych, którzy będą tutaj pracowali. Więc tutaj te elementy, które są, będą wymieniane. No wiadomo, jest to miejsce, które pracuje. Najcieplejsze miejsce to właśnie jest pod sufitem.
1: Z Krzysztofem Stawowym z Term Maltańskich rozmawiał nasz reporter. I na koniec tego flesza jeszcze coś dla tych, którzy mają ochotę na imprezę. 3 lipca rozpocznie się Kaffa Festiwal Karpicko koło Wolsztyna. Możecie liczyć na klasyczne retro i nowoczesne remiksy. A jeśli chcecie się wybrać, to najpierw wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam do zgarnięcia są wejściówki. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max w tej godzinie, to był poznański flash w pigułce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed upałem w naszym regionie. Temperatura w dzień może przekroczyć 33 stopnie. Pamiętajcie, by pić dużo wody i uważać na słońce. Do wieczora możemy liczyć na sporą dawkę słońca, ale synoptycy nie wykluczają niewielkich chmur. Padać jednak na pewno nie będzie. Jutro tak samo jak dziś, a w sobotę jeszcze cieplej, do 36 stopni, a w niedzielę nawet 39.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Hity na maksa.
8: Halo marynarzu, gdzie ty płyniesz po 10:00 przy RMF Max? A do roboty płynę, no to miłego płynięcia do pracy. Dzisiaj dzień marynarza. No to dobrze popłynięte będzie, prawda? Kawkę zrobi Dorota, Lucja i Prosper, bo mają imieniny, a my także wysyłamy serduszka dla tych, którzy urodzili się 25 czerwca. Pozdrowionka!
3: Max.
8: A w tej godzinie między innymi w RMF Max udowodnimy Wam, że nagranie mające 25 lat łączy pokolenia i cały czas bawi parkietowo. To a propos naszej perełki w tej godzinie w RMF Max. Zostańcie w Waszej pracy. Lepiej będzie robota szła.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Kiedy zaczynałem grać jako DJ, miałem 3 lata. Wtedy w 2001 roku kupiłem sobie album Skorpion i to jest prawda z tym albumem. I od razu wpadł mi w ucho jeden numer, który do tej pory kręci bardzo. Pani nazywa się Eve i właśnie do tego krążka zaglądamy. Przypomnimy wam w naszej muzycznej perełce Who's That Girl?

0: to będzie runda bonusowa. Mogły wam teraz w robocie wypaść narzędzia do pracy, bo zaśpiewałem co nieco, ale chciałem zwrócić wam uwagę, że mamy kolejną rundę bonusową, która naprawdę zachwyca. 1450 razy będziemy mnożyć przez 10 minut wasze zgłoszenia do finału zabawy Szyfr do wygranej, gdzie do wzięcia jest 25 tysięcy. rmfmax.pl. Każde kliknięcie do finału, próba dostania się do finału razy 1450 przez 10 minut. Czajcie bazę? Szyfr do wygranej, do wzięcia 25 tysięcy, a najbliższe 10 minut każde zgłoszenie do finału mnożymy razy 1450.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Uwaga! Leci w górę!
6: Uwaga! Leci w dół!
7: Hity lecą w górę i w dół. Decydujesz. Top Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
8: Sponsorem listy Hop Benz jest Disco Plex A4, organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: I po reklamie.
11: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
12: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
13: Hit na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

dobrze popłynięte w Poznaniu, ale to zawsze popłynięte jest dobrze w Poznaniu. Iben i Hollow. No dzisiaj Dzień Marynarza, to w ogóle będzie dobrze popłynięte. Amazon Prime Day dzisiaj odbywa się na Placu Wolności, a to wszystko Malta Festival. W ramach Malta Festival są tam nasi ludzie i duża ilość atrakcji. Będziemy łączyć się dzisiaj z Placem Wolności w Poznaniu i przekazywać, co tam takiego się dzieje i zachęcać do odwiedzania właśnie tego miejsca z tej okazji.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje. Jubel, czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
13: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
1: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
14: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
15: Twój odkurzacz przestał chodzić, a kurz śmieje się tobie w twarz. Nie wyrzucaj i napraw go z nami. Serwis Rabski, Starłęcka 200. Wykonujemy również usługi wysyłkowe z całej Polski. Możliwość odbioru sprzętu od klienta. Więcej szczegółów na www.serwisrabski.pl. Bo każdy odkurzacz zasługuje na drugą szansę.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem w naszym regionie. Temperatura w dzień może przekroczyć 33 stopnie. Pamiętajcie, by pić dużo wody i uważać na słońce. Do wieczora możemy liczyć na sporą dawkę słońca, ale synoptycy nie wykluczają niewielkich chmur. Padać jednak na pewno nie będzie. Jutro tak samo jak dziś, a w sobotę jeszcze cieplej, do 36 stopni, a w niedzielę nawet 39.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.

Poznaniu, tu USA. My wybieramy się na ławicę, tak jak obiecałem. American Authors, Cassidy Pop, Sarah James, reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego, Groove Cover, dobry DJ będzie grał, a to wszystko z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. 3 lipca szykuje nam się bardzo wyjątkowy piknik na lotnisku Ławica, wejście od ulicy Łobrzenickiej. Bilet tylko symboliczny, 10 zł, ale jak ktoś miałby ochotę całą ekipę wpisać na listę, to taką listę mam otwartą. Przypominam, spotykamy się 3 lipca na ławicy, a na końcu tego wszystkiego wyjątkowy pokaz laserowo-pirotechniczny. Do tego samego amerykańskiego tematu jeszcze będę wracał. Wszystko 3 lipca na ławicy, a teraz Bob Sinclair w RMF Max.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspirii znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Poznań 93.5 FM.
11: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. W Gdańsku startuje dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Kto weźmie w niej udział?
12: Są m.in. premier Ukrainy Julia Szyrydenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
13: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie. Setki policjantów.
11: Tyle Michał Radkowski i Stanisław Pawłowski.
9: Słuchacie RMF Max Poznań.
11: Minęła 11:00, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Mężczyzna, który zaczepiał dzieci pod szkołą na Grunwaldzie, został zatrzymany i przewieziony do placówki dla uchodźców. Zostanie deportowany do swojego kraju. Obcokrajowiec częstował dzieci cukierkami i przesiadywał przed szkołą od rana do późnego popołudnia. Teraz zmieniamy temat. Poznańscy wolontariusze chcą pomóc mieszkańcom objętego wojną Libanu. Ruszyła zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy. Wśród nich są m.in. pieluszki, mleko w proszku i żywność.
14: Kiedy ich pytamy, czego potrzebujecie, to oni mówią, pierwsze co mówią, pokoju. Ale wiemy, że są potrzeby też takie zwykłe, materialne. I myślę, że to jest najtrudniejsze, że wiemy, do kogo ta pomoc dociera, wiemy, że zostali zapomniani przez świat współczesny. Być może dlatego, że po prostu jest to kraj malutki, który nie bardzo kogokolwiek interesuje. Dlatego staramy się my pomóc tym, o których nikt nie chce dzisiaj mówić. O cierpieniu Libańczyków mówi się niewiele, dlatego właśnie my chcemy nieść tą pomoc razem z polskimi żołnierzami, którzy są na misji, którzy są na miejscu.
11: Opisywała Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio. A jeśli chcecie pomóc, to dary możecie przynosić do siedziby Fundacji do 13 lipca. Lato na Madalinie zmienia adres, ale nie klimat. Kultowa wakacyjna strefa wraca już w ten weekend i przygotowała sporo atrakcji dla całych rodzin. O szczegółach w pigułce Przemek Wałczyński.
15: Tym razem nie przy ulicy Madalińskiego, a nad Wartą. Z powodu przebudowy dawnej zajezdni tramwajowej Lato na Madalinie przenosi się w tym roku na teren MDK nr 1 przy drodze dębińskiej. Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystko to, za co mieszkańcy pokochali to miejsce, zostaje bez zmian. Będą więc animacje dla dzieci, spektakle plenerowe, pokazy tańca, występy cyrkowe, magia, dmuchańce czy wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na najbliższy weekend, a przez całe wakacje ta nowa zielona przestrzeń będzie tętnić życiem, ma być wypełniona m.in. wydarzeniami. wydarzeniami dla całych rodzin.
11: I na koniec tego flesza Amazon Prime Day wrócił do Poznania. Na Placu Wolności powstało Prime Day Cafe w ramach Malta Festiwalu. To wyjątkowa strefa, gdzie świat offline spotyka się z zakupami online. Odwiedzający mogą uczestniczyć w warsztatach, grach i degustacjach przygotowanych przez polskie marki. Wstęp jest wolny, wpadnijcie tam już dziś.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
11: Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce z wodą i kremie z filtrem. A i warto założyć coś na głowę, bo będzie naprawdę gorąco. Na termometrach zobaczymy 33 stopnie, wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Najbliższe dni zapowiadają się nadal upalne. Jutro za oknem, tak jak dziś, sporo słońca i 33 stopnie, w sobotę 36, a w niedzielę 39. Podobnie w poniedziałek, ale wtedy prognozowanie. Są burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
8: No to właśnie trafiliście najlepszy program do słuchania w pracy i bardzo fajnie po godzinie 11, dzisiaj 25 dzień czerwca, dzień marynarza, no to dla wszystkich marynarzy na swoich statkach dzisiaj w robocie, w pracy serdeczne pozdrowienia, dzisiaj świętuje Dorota i Lucja. Nareszcie ktoś kawę zrobił. Ja się star-

0: gorący weekend w Poznaniu nam się szykuje, atrakcji co niemiara. No to ja przynajmniej wyskakuję sobie w sobotę od rana poza Poznań, na plażę nad Jeziorem Niepruszewskim. Atrakcje dla całej rodziny, wędkowanie dla dużych i małych, strefa grilla i pyszne przekąski, gry, zabawy, konkursy i nagrody. Spędźcie razem aktywnie czas. No, fantastyczni ludzie i fantastyczna ekipa Młodzieżowa Szkółka Wędkarska w Buku organizuje po raz kolejny piknik rodzinny z wędką. Oczywiście piknik jest charytatywny. Wszystko dla dzieciaków. Zabierzcie rodzinę, dobry humor i do zobaczenia nad jeziorem. Ja tam jadę, pogram wam muzyczkę i spędzimy naprawdę bardzo fajne chwile w sobotę od rana w Niepruszewie nad jeziorem. Polecamy, zapraszamy, do zobaczenia. Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Mamo, one latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Uwaga! Super promocja w Teddy!
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
24: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
25: I po reklamie.
26: To jest RMF Max.
27: Hity na maksa.
26: Poznań 93 i 5 FM.

0: RMF Max Poznań na 9:35. Dobrze w pracy, w końcu byle do obiadu, ale po pracy albo wyskoczyć na Plac Wolności można już teraz, jak macie możliwość, bo tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo w stolicy Wielkopolski. Amazon Prime Day. Jest tam nasz wysłannik, opowie o atrakcjach, porozmawia z uczestnikami. No właśnie, oddaję głos Przemkowi Wałczyńskiemu. Halo Przemku.
1: Jestem, melduję się z Placu Wolności, rozgrzanego Placu Wolności. Tutaj stoi strefa Prime Day Cafe w ramach wydarzenia zakupowego Amazon Prime Day. Właśnie ruszyła ta strefa, a ja już zaglądam na pierwsze stoisko, na którym już sporo się dzieje.
2: Mamy taką atrakcję jak Speed Puzzling, układamy 100 elementów, mamy pół godziny na ułożenie, a jeżeli ktoś ułoży w mniej niż 15 minut, to wtedy otrzymuje jeszcze dodatkowe nagrody.
1: I są tacy rekordziści? Tak szybko robią?
2: Tak, wczoraj mieliśmy rekord 8 minut i 56 sekund.
1: Jak to poznaniacy reagują właśnie na planszówki?
3: Bardzo dobrze, wszyscy są zadowoleni. Planszówki od kilku lat przeżywają swój nowy renesans, wracają do łask, więc naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie planszówkami.
1: A to tylko jedna z propozycji. Słyszymy się za kilkadziesiąt minut i ja sprawdzę, co jeszcze tutaj ciekawego przygotowali.
0: No, dzieje się. To był Przemo Wałczyński, a wy oczywiście zaglądajcie na social media RMF Max. Mamy oczywiście konkurs, w którym można wygrać kartę podarunkową Amazon o wartości 200 zł. Klikajcie.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.

0: Przesadzamy, wiemy, ale dla was robimy wszystko, żebyście te 25 tysięcy w naszej zabawie szyfr do wygranej wygrali, wzięli, porwali, wydali na wakacjach. Bo tyle 25 tysięcy do wygrania. Szyfr do wygranej czeka, a na was kolejna runda bonusowa właśnie teraz. Uwaga, 999 razy mnożymy wasze zgłoszenia od teraz przez 10 minut, podkręcając was, żebyście wysłali SMS-a o treści MAX na 73271, tylko 369 z VAT-em. MAX wysyłacie na 73271, hasło MAX, ale od tej pory każdy wysłany SMS, tak byście to zrobili 999 razy. Szybki strzał, 10 minut. No, 25 tysięcy dzisiaj w RMF MAX. RMF MAX.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.

0: Więcej na biletyna.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
2: Pralka, piekarnik, zmywarka.
3: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
4: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
7: Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce z wodą i kremie z filtrem, a i warto założyć coś na głowę, bo będzie naprawdę gorąco. Na termometrach zobaczymy 33 stopnie, wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Najbliższe dni zapowiadają się nadal upalne. Jutro za oknem, tak jak dziś, sporo słońca i 33 stopnie, w sobotę 36, a w niedzielę 39. Podobnie w poniedziałek, ale wtedy prognozowo są burze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.

0: Wracamy jeszcze raz przed południem. Tutaj w RMF Max Poznań na 9.35 do Przemka Wałczyńskiego. Wracamy na Plac Wolności. Wracamy do mega wydarzenia Amazon Prime Day.
1: Jeżeli kilkadziesiąt minut temu mówiłem, że dzieje się tutaj sporo, to teraz podbijam stawkę. Jest tutaj ogrom atrakcji, jest już także sporo osób. W każdej ze stref dzieje się naprawdę dużo. To strefa Prime Day Cafe w ramach wydarzenia zakupowego Amazon Prime Day i każdy może spróbować tutaj naprawdę nowych aktywności. Widzisz odwiedziny z najmłodszym uczestnikiem?
2: Tak. No na razie przeglądamy menu, ale jego interesuje właściwie wszystko, więc no, on też jest zadowolony.
3: No fajnie, spoko.
1: Będziecie grać w jakąś gierę?
3: No na razie próbujemy. No
4: właśnie miałyśmy egzamin i stwierdziłyśmy, że przyjdziemy się trochę rozerwać i zobaczyć, co tu się dzieje.
1: Odstresować się po prostu.
4: Dokładnie tak. Zdałaby coś orzeźwiającego do picia i zobaczyć marki, jakie są.
1: A ja biegnę jeszcze oglądać kolejne dostępne tutaj atrakcje.
0: Oj, dzieje się na Placu Wolności. Jeszcze my w tym programie byle do obiadu na Plac Wolności na Amazon Prime Day wrócimy tutaj, a wy szybko przenieście się na nasze social media, bo jest konkurs i tu karta podarunkowa Amazon do wygrania. Karta wartości 200 zł.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99

0: Od wizyty na bezludnej wyspie.
1: A to daleko?
0: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
1: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
0: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
1: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
2: I twoje też.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspiri znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy!
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: I po reklamie.
9: Jest 12:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Na piłkarskim mundialu mamy już pierwsze kluczowe rozstrzygnięcia i znamy pierwszą parę 1/16 finału. O niej Patryk Serwański.
10: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
9: W turnieju oczywiście nadal świetnie spisuje się Brazylia, Maroko i Meksyk, który w nocy pokonał Czechy 3-0. Nasi sąsiedzi wracają do domu. Dziś późnym wieczorem Curacao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Niemcami. Później mecze Japonia-Szwecja, Tunezja-Holandia i Turcja-Stany Zjednoczone.
8: To jest RMF Max Poznań.
9: Termy maltańskie nie planują podwyżek cen biletów, przygotowując się na letni boom. Wśród nowości znajdzie się powiększona plaża zewnętrzna. Niestety miłośnicy sportu mogą być zawiedzeni, ponieważ największe baseny pływackie będą zamknięte z powodu remontu.
11: To będzie też okazja do tego, żeby wyczyścić niecki, tak, wszystkie elementy poprawiać. Będzie także wymieniane na głosie. Bo wiadomo, jak prowadzimy te imprezy, to dobrze by było, żeby wszyscy dobrze wszystko słyszeli. Kwestia pomostu, on musi być po prostu naprawiony. A ulek awarii musi być naprawiony. Kwestia jest tego, że on będzie przesuwał się wzdłuż basenu i będzie można po prostu regulować jego długość, czyli po prostu go ustawiać automatycznie. Będzie proste po zawodach, jeżeli zapadnie decyzja. decyzję, że wracamy do 50 lub czy chcemy dzielić na 25, to wtedy jest kwestia tego, żeby to, myślę, paru minut, żeby to przesunąć.
9: Mówił Krzysztof Stawowy z Term Maltańskich. We Fleszu RMF Max o 12 teraz info dla kierowców. Rozpoczął się remont nawierzchni jezdni na ulicy Andrzejewskiego w Poznaniu. Na odcinku od ulicy Dalekiej do ulicy Miedzianej prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy do 29 czerwca obejmie fragment od Dalekiej do Krzywej, drugi od 30 czerwca do 3 lipca od Krzywej do Miedzianej. Ulica jest całkowicie zamknięta dla ruchu z zachowaniem dojazdu do Posesji, a objazdy poprowadzono ulicami Daleką, Dmowskiego, Metalową i Krzywą. Żar leje się dziś z nieba i tak będzie w najbliższych dniach. Jak mieszkańcy Poznania radzą sobie z upałami?
12: Taka idealna temperatura to taka, jak jest teraz? Czy cieplej, zimniej?
13: Mogłoby być tak jak teraz, ale żeby był cały czas taki właśnie jak dzisiaj, chłodny wiaterek. Ale jakby go nie było, to nie.
12: A żar z nieba przeszkadza, czy niekoniecznie?
13: Nie, może się opalić.
14: No i jak chcę do wody.
12: Chcesz do wody?
14: No.
12: Lubisz, jak jest ciepło?
14: No, lubię.
12: Co lubisz robić?
14: Lubię jeździć quadem.
12: Czy nie jest wam za ciepło? Upał nie doskwiera?
15: Nie.
12: W ogóle?
15: Nie, w ogóle nie.
12: Jesteś na czarno ubrany cały?
15: Tak, to prawda.
12: W glanach nie jest za gorąco?
15: Nie, to nie są glany.
12: A co?
15: No, po prostu wysokie buty.
9: Z mieszkańcami Poznania rozmawiał Przemek Wałczyński.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
9: Przed upałem ostrzegają synoptycy. Temperatura będzie wynosiła w dzień powyżej 30 stopni, dlatego warto pamiętać o nawadnianiu. Krem z filtrem też się przyda i okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chcecie się schłodzić, to warto. Woda m.in. w Jeziorze Kierskim ma aktualnie 24 stopnie. W nocy na termometrach 19 stopni, a jutro znów 33. W sobotę słupki rtęci podskoczą do 36 stopni, a w niedzielę nawet do 39.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: Gorąco, goręcej RMF Max po 12:00, po południu w pracy. Lepiej brzmi, no pewnie, że lepiej brzmi. Czwartek po południu to już w ogóle fajnie brzmi. Zaczynamy kolejną godzinę w RMF Max, a nader dwóch gości z Amsterdamu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Run, run, river. Bigusiem, bigusiem, ale bigusiem to wysyłanie SMS-ów. No, po 25 tysięcy bigusiem w RMF Max. Szyfry do wygranej. Dobra informacja dla miłośników dużych pieniędzy. 25 tysięcy do wygrania dzisiaj w RMF Max, a za godzinkę pierwsza cyfra szyfru. Tak jest. Specjalne bonusy na rmfmax.pl przy zgłoszeniach. Mocno polecamy klikać na naszej stronie rmfmax.pl. No albo jak możecie szybciutko SMS-ik o treści Max na 7327 tylko za 3,69. No i zgłoście się do finału po 25 tysięcy. Wakacje i urlop wcale nie będzie taki drogi, a tak naprawdę mogą zmienić się plany urlopowe w ogóle, jakbyście dzisiaj 25 tysięcy wygrali, prawda? Szyfry do wygranej, 4 cyfry do odgadnięcia, ale za godzinę pierwsza cyfra szyfru. No i przypominam jeszcze raz na naszej stronie rmfmax.pl specjalne bonusy przy zgłoszeniach. RMF
1: Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: Energia w stolicy Wielkopolski, prawda? Gra RMF Max w Poznaniu na 9,3,5 i Energia także na Placu Wolności. Tutaj Amazon Prime Day, przenosimy się na Plac Wolności. Tu jest Przemek Wałczyński.
1: Tę specjalną strefę Prime Day Cafe w ramach wydarzenia zakupowego Amazon Prime Day łatwo zauważycie, chociażby po tym kolorze niebieskim, a w środku, no, dzieje się tutaj naprawdę sporo. Ja jeszcze nie widziałem wszystkiego, ale to, co widziałem do tej pory, no już bardzo mnie zainteresowało, no bo naprawdę atrakcji tu nie brakuje.
2: Troszeczkę jednak kuszą takie rzeczy, no to postanowiłyśmy spróbować i...
3: Trzeba się rozerwać.
2: Ale rzeczywiście.
3: Macie ogarniętą tą strefę, wiesz tutaj, gdzie wszystko, co jest?
2: Właściwie to przyszłyśmy jakieś 4 minuty temu, więc zostałyśmy wciągnięte, tak powiem, przez szaleńczy tłum.
3: Jakieś plany na wakacje macie już konkretne?
2: Nie, aktualnie nie.
3: Już koniec nauki, szkoły?
2: Tak, na całe szczęście tak.
3: Temperatura jest taka, że nie trzeba się spieszyć chyba teraz.
2: Nie, no spokojnie, myślę, że tutaj poczekamy.
3: Okej, ty widzę, skanujesz QR kody.
4: Z tego, co wiem, można wygrać darmowy napój.
0: Aż zazdroszczę tym, którzy mogą być tam na Placu Wolności. Ale my mam dla was coś jeszcze. Jest karta podarunkowa Amazon do wygrania. Karta wartości 200 zł. Tutaj trzeba kliknąć na nasze social media. Social media RMF Max. RMF
5: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
8: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
9: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
10: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
12: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
13: A to daleko?
12: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
13: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
12: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też!
15: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganban yoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
20: Przed upałem ostrzegają synoptycy, temperatura będzie wynosiła w dzień powyżej 30 stopni, dlatego warto pamiętać o nawadnianiu. Krem z filtrem też się przyda i okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chcecie się schłodzić, to warto. Woda m.in. w Jeziorze Kierskim ma aktualnie 24 stopnie. W nocy na termometrach 19 stopni, a jutro znów 33. W sobotę słupki rtęci podskoczą do 36 stopni, a w niedzielę nawet do 39.
19: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max Poznań.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

To hej, hej, wakacje w Poznaniu. No to co? Jutro świadectwo, lekka awanturka i wakacje. Nie, no będzie dobrze, słuchajcie. No to później zrobimy sobie taki before wakacyjny i fajny wstęp do soboty, a dokładnie do nocy sobotniej, bo ja osobiście zapraszam was do klubu Na Fale w godzinach późno popołudniowych i wieczornych w sobotę, bo będę sobie pogrywał before przed słodownią. Jak macie ochotę się ochłodzić i fajnej nuty posłuchać, no to oczywiście wpadajcie do klubu Na Fale. Jest klimacik. Piotrek Niewalda tutaj. Do jutra w RMF Max do 9:00. Trzymajcie się.

na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99.

0: to dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99

0: oferuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Sparzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
4: W studio RMF Max Poznań na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na co Ukraina przeznaczy te pieniądze?
5: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami. A to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty.
4: Tyle Michał Radkowski.
6: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Wybuch podczas prac laboratoryjnych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Laboratorium Chemicznym Instytutu Geologii doszło do niekontrolowanej reakcji chemicznej.
7: Tam studentka, wykonując prace chemiczne, wywołała reakcję, której przebieg pozostaje w trakcie ustaleń. W wyniku tego zdarzenia doznała poparzeń w obrębie dłoni, punktowo twarzy oraz nóg. Została zabrana do szpitala. Na szczęście jej życiu nic nie zagraża. A na ten moment trwa wyjaśnianie okoliczności, a także analiza przebiegu zdarzenia przez ekspertów.
4: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś na miejscu zaplanowano działania biegłego z zakresu pożarnictwa, który oceni miejsce zdarzenia. Gorąco dziś w Poznaniu, na termometrach ponad 30 stopni i tak będzie też w najbliższych dniach. Pamiętajcie o tym, by pić dużo wody, a jeśli potrzebujecie jej, to śmiało możecie korzystać z miejskich poidełek. Zdroje wodne z poznańską kranówką znajdziecie m.in. w Parku Chopina, Jana Pawła II, Sołackim, na Ostrowie Tumskim czy Skwerze Łukasiewicza. Dostępne są też na Starym Rynku i Placu Wolności. A jeśli od upałów chcecie odpocząć, to co powiecie na kręgle, bilard albo shuffleboarda? To wszystko czeka na Was w Centrum Rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Chcecie się wybrać? Na naszej stronie RMF Max Poznań możecie zgarnąć wejściówki. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a co na poznańskich drogach. Więcej aut na A2 przed węzłem Krzesiny w stronę Łodzi. Tam uważajcie, drogowcy prowadzą pracę. W sporym towarzystwie jedziemy też S11 od Jaryszek do A2. W Poznaniu więcej aut na Hetmańskiej, Jana Pawła II i Głogowskiej. I na koniec tego flesza jeszcze o utrudnieniach w ruchu, których musicie spodziewać się od soboty. To w związku z remontem torowisk na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz ulicy Zamenhofa. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, w tym zamknięcia odcinków dróg i objazdy. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max w tej godzinie, to był poznański flash w pigułce. A teraz sprawdźmy, co w pogodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
4: Gorąco w Poznaniu, na termometrach 33 stopnie. No w końcu mamy prawdziwe lato. Pamiętajcie jednak o tym, by pić dużo wody. Do wieczora według synoptyków zostanie z nami słońce, choć chmury też mogą się pojawiać. Jutro od upałów nie odpoczniecie. Termometry także pokażą 33 kreski, w sobotę 36, a w niedzielę dobiją nawet do 40. Tak samo w poniedziałek. Od wtorku możemy liczyć na spadek temperatury, ale i tak będzie ciepło, około 28 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
8: Mamy nadzieję, że oczekiwania waszego szefa nie są tak wysokie jak słupki rtęci na termometrach.
9: Każdy powie w wiatru na wagę złota, więc róbcie głośniej, bo wieje basem. Z RMF Max tu Anka, Fioas i Gibbs na start.

0: normalnie powiedziałabym, że aż chce się przy niej przytulać, ale nie w tej temperaturze. Za nami Olivia Rodrigo w RMF Max, a teraz zamiast przytulania to odkrywamy ważną bohaterkę zabawy szyfr do wygranej.
1: Pierwsza cyfra z kodu otwierającego walizkę z 25 tysiącami to cyfra
0: 7!
1: Siekierka na jej cześć. Siódemką dzisiaj szyfr się rozpoczyna. Wy podajecie w finale kolejne cyfry, a jeśli uda się walichę otworzyć, bierzecie 25 tysięcy ze środka. Co wy na to?
0: No, teraz to już tylko warto chwytać za telefon i wysyłać. Hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Już wam to zadanie trochę ułatwiamy, podając pierwszą cyfrę kodu, czyli siódemkę.
1: Siódemka dla wielu, cyfra szczęśliwa. Aha. Więc może to dobry omen? Do dzieła. Dziś w tym programie 25 tysięcy może być twoje. 7327 SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: RMF MAX. Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slums Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
11: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
10: Możemy go zobaczyć?
11: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodziny na wydarzenia i niespodzianki.
10: Chcę zobaczyć wszystko!
11: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
14: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: potrafi człowieka wprowadzić w dobry mood. Ed Sheeran w RMF Max. A w dobrych nastrojach są ci, którzy dziś odwiedzili Poznań. Tam na Placu Wolności wydarzenie Amazon Prime Day, w ramach którego w strefie Prime Day Cafe jest nasz korespondent.
1: Przemek Wałczyński dzisiaj pobiera lekcje na wspaniałych, kreatywnych warsztatach. Przemku, czego się nowego nauczyłeś i co tam można zobaczyć? Powiedz.
2: Ja mam za sobą bardzo szybki kurs stylizacji paznokci. Widziałem tutaj, jak przykleja się takie specjalne ozdoby na paznokcie. Uwaga, nie tylko pań, bo panowie, jak się okazuje, także o dłonie dbają. I wy także możecie się o tym przekonać tutaj w strefie Prime Day Cafe w ramach wydarzenia zakupowego Amazon Prime Day. A ja dowiedziałem się także, dlaczego warto układać puzzle i dlaczego warto grać w planszówki.
3: Właśnie ludzie się spotykają ze sobą, rozmawiają, może mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami, także to na pewno jednocze.
2: Chcesz się tutaj wychillować, odpocząć trochę?
4: Tak, to był mój 6. egzamin w ciągu tego tygodnia.
2: Z czego?
4: Tym razem z literatury.
5: Ale za to myślę, że coś słodkiego wleci teraz na poprawę humoru i...
2: No, trzeba się pocieszyć, nie?
1: To jest chyba idealne miejsce, mam wrażenie, do tego, żeby sobie poprawić humor. Amazon Prime Day dzisiaj w Poznaniu.
0: A na naszych social mediach już czekają na was relacje i konkurs, w którym można wygrać kartę podarunkową Amazon o wartości 200 zł. Wskakujcie na nasze social media.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.

0: Jugel i łapie się oddech. Przyjemny, prawie tak, jakby był odpalony klimatyzator. A wiemy, nie każdy ma taki luksus w pracy albo w domu, więc teraz uwaga, tip. Wystarczy miskę z zimną wodą postawić przy wentylatorze. Też pomaga w takie upały.
1: Najlepiej działa, jak jesteście w pierwszej linii brzegowej. W sensie wasze biurko stoi najbliżej. A dla reszty I Follow Rivers na ochłody od Likili, to zaraz po drodze sprawdzimy raport pogodowy. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy.
16: Mocne hity.
13: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
19: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
20: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
21: Wiemy, co jest ekstra.
22: Co tego się słucha?
23: Co jest hitem?
24: To ma potencjał.
21: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
25: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
26: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Twój odkurzacz przestał chodzić, a kurz śmieje się tobie w twarz? Nie wyrzucaj i napraw go z nami. Serwis Rawski, Starłęcka 200. Wykonujemy również usługi wysyłkowe z całej Polski. Możliwość odbioru sprzętu od klienta. Więcej szczegółów na www.serwisrawski.pl. Bo każdy odkurzacz zasługuje na drugą szansę.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
0: Gorąco w Poznaniu, na termometrach 33 stopnie. No, w końcu mamy prawdziwe lato. Pamiętajcie jednak o tym, by pić dużo wody. Do wieczora według synoptyków zostanie z nami słońce, choć chmury też mogą się pojawiać. Jutro od upałów nie odpoczniecie. Termometry także pokażą 33 kreski, w sobotę 36, a w niedzielę dobiją nawet do 40. Tak samo w poniedziałek. Od wtorku możemy liczyć na spadek temperatury, ale i tak będzie ciepło, około 28 stopni.
29: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: nigdy nie zawodzą. Szwedzka Mafia, Wait So Long w RMF Max. I na to chyba wszyscy czekaliśmy. Czy to koniec pracy w upałach? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki szykuje projekt zmian. Przy 35 stopniach w pomieszczeniu być może niebawem będziemy kończyli robotę. Albo 32 stopniach na zewnątrz przy ciężkiej pracy fizycznej.
1: I już zaczęliście myśleć o tym, co zrobić, żeby w pomieszczeniu też było ponad 35? Termometr pod pachę jest 36,5 od razu.
0: Ale to dopiero projekt. Póki co jakoś z tymi upałami musimy sobie dawać radę, a najlepiej robić to nowościami. Mikolas i Trips teraz.
2: To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Swarzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero, 4,99.

0: oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: I po reklamie.
11: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam, jest 14. Na początku przyszłego tygodnia ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Jakie tematy mogą się pojawić?
12: Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Do tego poszukiwane są lepsze niż teraz mechanizmy kontroli tego, co dzieje się w szpitalach. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
11: To był Michał Dobrołowicz.
13: To jest RMF Max Poznań.
11: Minęła 14, a teraz o przeniesionych głównych obchodach poznańskiego czerwca. Powodem zapowiadany upał. Ze szczegółami teraz Przemek Wałczyński.
14: To decyzja prezydenta Poznania, ale taką decyzję rekomendował także zespół zarządzania kryzysowego, wskazując, że przesłanką są bardzo wysokie temperatury, które mogą dochodzić do nawet 40 stopni Celsjusza, a to będzie bardzo szkodliwe, zwłaszcza dla osób starszych i kombatantów, którzy mieli brać udział w oficjalnych uroczystościach poznańskiego czerwca. Uroczystości zostaną przeniesione do Auli Uniwersyteckiej. Tam będą również obecni także prezydenci, którzy przyjadą do Poznania. Ta część programu będzie bez zmian. Pozostałe punkty w innych lokalizacjach w Poznaniu mają odbyć się według wcześniej ustalonego harmonogramu. Zrezygnowano natomiast z tradycyjnego przemarszu ulicami Poznania.
11: Ruszyła zbiórka dla ludzi mieszkających w ogarniętym wojną Libanie. Jaka pomoc jest potrzebna?
15: Tą grupą ludzi, którzy są najbardziej poszkodowani, są kobiety, dzieci, ludzie starsi i chorzy. Stąd też to, co zbieramy, chcielibyśmy, żeby odpowiadało ich potrzebom. Czyli potrzebne jest mleko w proszku, żywność z długim okresem ważności, też wózki, inwalidzkie, sprzęt medyczny. To, co pomoże przetrwać tam najważniejsze, najtrudniejsze teraz chwile.
11: Mówił szef Fundacji Mateusz Cofta. Zbiórka potrwa do 13 lipca. Dary możecie przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej 48. Minęła 14, a teraz propozycja dla tych, którzy nie mają pomysłu na jutrzejszy wieczór. Co powiecie na seans filmowy pod gołym niebem? Będzie to możliwe na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, gdzie odbędzie się kolejny seans w ramach cyklu Kino na Wolnym. Start o 21.45, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza zaglądamy jeszcze na poznańskie drogi. Więcej aut na Lechickiej od Umultowskiej do Murawa z obu stron. Zwalniamy też na Piątkowskiej do Alei Solidarności, na Niestachowskiej i Świętego Wawrzyńca. W korku też Przybyszewskiego do Bukowskiej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
11: Na większe pogodowe rewolucje dziś nie mamy co się nastawiać. Słońce będzie nam towarzyszyło do wieczora, miejscami w towarzystwie chmur, ale niewielkich. A na termometrach zobaczymy 33 stopnie. Po zachodzie słońca słupki rtęci spadną do 27 stopni, a w nocy do 19. Jutro podobnie jak dziś, na niebie od rana sporo słońca, a na termometrach 33 stopnie. W sobotę 36, a w niedzielę nawet 39.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
17: Minęła 14 i możemy sobie ze spokojem powiedzieć ahoj wszystkim.
18: Mimo, że sąsiedzi Czesi z mundialem się żegnają, dziś mamy Dzień Marynarza.
17: Zatem ahoj, może nawet w ten sposób.
18: Rzucamy koło ratunkowe w postaci hitów. Będzie ATB, będzie Andy Dust, a na początek... Mówimy wam siemano w RMF Max, tu Anka i Fiołas. I przy okazji pytamy Dawida, która jest na zegarku.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Taylor Swift w RMF Max. Polska automatami stoi. To żadna tajemnica, ale takiego jeszcze nie było. W Malborku powstał marcepanomat.
1: Wyobraźcie
0: sobie, marcepan 2-4 na dobę dostępny jest dla mieszkańców Malborka.
1: Ale co, że obieracie migdały i mieli? Czy przepraszam, jak?
0: No nie wiem, ale masz tak, że czasem w nocy budzisz się i mówisz, ale bym potrzebował teraz marcepanu. Ja ostatni raz potrzebowałem, jak musiałem worek do śmieci wypełnić czymś, bo nie było czym dopchać.
1: Jak macie kolegę, co lubi, a w żadnym sklepie w pobliżu nikt już tego nie zamawia, to do marcepanomatu.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwaga! Leci w górę!
7: Uwaga! Leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Sponsorem listy Hop Dance jest Discoplex A4, organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: Halo w RMF Max. Tak sobie myślę, że normalnie szykowalibyśmy się do meczu polskiej reprezentacji o honor, gdyby nasi grali na mundialu, a tak przynajmniej co z głowy, z oczu, to z serca.
1: Ale ja bardzo przepraszam, my mamy silną polską reprezentację na mundialu, przecież to są nasi sędziowie. No oni cały czas są w grze, żeby było śmieszniej.
0: Ale będąc sędzią piłkarskim też kondychę trzeba mieć.
1: Jasne.
0: I to dbać trzeba o nią już od najmłodszych lat. Zresztą no...
1: Przepraszam, no sędzia Marciniak to w ogóle zaczynał przecież od gry w piłkę nożną, właśnie występował jako pomocnik i to zaczęło się wszystko właśnie od dzieciaka. A przecież trwa akcja z Orlika na stadion i chcemy wam przypomnieć, że na rmfmax.pl znajdziecie szczegóły a propos tej akcji, bo można zgłosić taką młodą drużynę, która nigdy nie wiadomo jak potem powalczy i jak potoczą się losy jej zawodników.
0: Czas macie do końca czerwca. Może zgłosić drużynę każdy. Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, jak włączyć się do turnieju z Orlika na stadion.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszynek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
2: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
1: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
2: To mi się podoba.
1: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
2: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
1: Na większe pogodowe rewolucje dziś nie mamy co się nastawiać. Słońce będzie nam towarzyszyło do wieczora, miejscami w towarzystwie chmur, ale niewielkich. A na termometrach zobaczymy 33 stopnie. Po zachodzie słońca słupki rtęci spadną do 27 stopni, a w nocy do 19. Jutro podobnie jak dziś, na niebie od rana sporo słońca, a na termometrach 33 stopnie. W sobotę 36, a w niedzielę nawet 39.
0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
2: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

0: W głośnikach także Karol G w RMF Max, ale przy tych dźwiękach mam wrażenie, że upał staje się zdecydowanie bardziej przyjemny. Tymczasem myśląc już o urlopie, jak pojedziecie do Zakopanego, uważajcie na pomarańczowe koperty na ulicach.
1: Pomarańczowa koperta to miejsce parkingowe tylko dla tych, którzy posiadają zakopiańską kartę mieszkańca i tylko lokalsi mogą tam parkować.
0: No więc to nie są najgorętsze miejsca parkingowe.
1: Mieszkańcy mają pomarańczowe koperty, turyści mają czerwone paragony.
0: A nie jeden zakopiański turysta teraz zaśpiewałby razem z Fukajem, Liwką i Enklawą. Chcę więcej parkingowych miejsc właśnie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: kilogram, jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
6: A to daleko?
5: W samym sercu Poznania, w Avenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
6: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
5: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też.
8: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
9: Auto Compol. Serwis Renault. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
5: Tu się czuję hity.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań na zegarach 15. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Flash o 15:00. Zaczynamy od katastrofy awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Jak informują strażacy, dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Na miejscu trwa akcja gaśnicza.
7: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania. Bemowo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
6: Informację zebrał Krzysztof Berenda.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: W rozpoczynających się godzinach szczytu na bieżąco sprawdzamy dla Was sytuację na poznańskich drogach. Zaczynamy od A2. Tam przez remont na węźle Krzesiny utworzył się korek już odwarty do węzła w stronę Łodzi. Staniecie też na dojeździe do autostrady na S11 z obu stron. W Poznaniu więcej aut na Niestachowskiej i Wawrzyńca, także na Lutyckiej i dalej na Lechickiej. Zwalniamy na Hetmańskiej, Głogowskiej, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi. Restauracje z Poznania i okolic wyróżnione w przewodniku Michelin. To najbardziej prestiżowe gwiazdki w branży gastro. I o tych gwiazdkach teraz Przemek Wałczyński.
8: W najnowszym przewodniku Michelin znalazło się aż 25 restauracji z Poznania i okolic, o 9 więcej niż przed rokiem. Najważniejsze wyróżnienie, czyli gwiazdkę, już czwarty raz z rzędu utrzymała restauracja Muga. Przybyło również nowych lokali rekomendowanych przez inspektorów. W samym Poznaniu zadebiutowały m.in. Maremma, Rytm Natury i Arte, a wyróżnienia trafiły również do restauracji w Skórzewie, Puszczykowie, Prześmierowie czy Trzeku. Co ciekawe, przewodnik Michelin poleca odwiedzającym Wielkopolskę nie tylko restauracje. Wśród 7 dań, które według autorów warto spróbować w Polsce, są dwa nasze regionalne przysmaki: kiełbasa biała parzona i rogal świętomarciński.
6: Zmieniają się termy maltańskie w Poznaniu. Jak już Wam mówiliśmy, remont, przechodzą baseny pływackie, ale nie tylko. Największą zmianę odczujecie jednak w strefie saun, którą powiększono dwukrotnie.
9: Postanowiliśmy zrobić tutaj coś, co jest bardziej dochodowe, coś, co jest też bardziej proklienckie, na co jest większy boom dzisiaj, że mamy teraz trzy światy, które składają się na strefę Sound and Wellness, bo sauna to dzisiaj jest spędzanie wolnego czasu. To nie jest tylko odpoczynek w sensie takim biernym, jak kiedyś to rozumieliśmy, to jest dzisiaj spędzenie wolnego czasu. Wyjście na miasto ze znajomymi, to jest alternatywa dla pubu, dla teatru, dla kina, także to się dzisiaj przez lata zmieniło.
6: Mówił Marcin Ciesielski z Term Maltańskich. Strefa jest już otwarta. I na koniec tego flesza Dąb Krzysztof z poznańskiej Wildy nadal czeka na Wasze głosy. Drzewo bierze udział w plebiscycie na Drzewo Roku. Na Krzysztofa możecie głosować do końca czerwca. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. 33 stopnie pokazują termometry w Poznaniu, miejscami nawet więcej. I tak będzie do wieczora. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 27 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do 19 kreski. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać przez cały dzień. No i będzie gorąco. Termometry pokażą tak jak dziś 33 stopnie. W sobotę dobiją do 36 stopni, a w niedzielę nawet do 39.
5: Skoro dzień marynarza mamy dzisiaj, to możemy powiedzieć, że jesteście na dobrych falach. Teddy Swims będzie teraz kołysać w RMF Max.
10: Nic tylko wyciągnąć żagiela, my będziemy waszym wiatrem. Sean Paul w kolejce, będzie Dab Dogs, tu Anka, Fiołas. Siemacie po trzeciej.

0: więcej, więcej. Roxy Węgiel chciała więcej, a może wy też chcielibyście na przykład od szefa trochę więcej. Szef wam nie da, ale RMF Max jak najbardziej.
1: To z Anki wypłaty idzie, jakby ktoś pytał. Nie z mojej.
0: Jasne.
1: A jak ja chętnie rozdaję jej pieniądze? Zobaczcie, 870 razy. Teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Co wy na to?
0: Słuchajcie, 25 tysięcy złotych do wygrania z puli, która nikogo z nas nie krzywdzi, dlatego mówimy bierzcie, a jak? Dlatego teraz też mnożymy każde wasze zgłoszenie, czyli hasło Max, które wyślecie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
1: Z taką kasą wakacyjny remont robi się sam, nie trzeba go robić. 7327, wejdźcie do gry teraz. Teraz każdy Max razy 870.
2: RMF Max. Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Ej, wstajesz rano?
11: No to słuchaj, nie jesteś sam!
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
16: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
15: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
17: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
21: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
24: W RMF Max. Hit za hitem.
23: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Na pytanie Where's my husband? Odpowiedź brzmi zazwyczaj: ogląda mundial.
1: Dziś gra Republika Wybrzeżo Elefantowych Gnatów. Czyli piękne. Wybrzeże Kości Słoniowej po śląsku, jakby ktoś pytał.
0: Co nas czeka dziś, jeśli chodzi o mundial? To już teraz sprawdzamy w specjalnym mistrzowskim fleszu sportowym.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Przed nami kolejne mundialowe emocje, późno wieczorem, no i w nocy debiutujące na mundialu Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador spróbuje postawić się Niemcom. W nocy jeszcze Japonia, Szwecja i Tunezja, Holandia, a nad ranem czasu polskiego Paragwaj, Australia, Turcja, USA. Do wyboru, do koloru. A za nami już mecz drużyny, która jest no, synonimem mundialu, czyli Brazylii. Brazylijczycy pewnie ograli Szkotów 3-0, choć co ciekawe dla Canarinhos strzelają na razie tylko dwa zawodnicy.
3: No i w nocy obaj powiększyli swój dorobek. Mateusz Cunha strzelił jednego gola, ma trzy, Vinicius Junior dwa trafienia przeciwko Szkocji. Na jego koncie cztery mundialowe bramki. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0.
2: Przypomina Patryk Serwański. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.

0: Oni też nie mogą doczekać, aż po pracy wskoczą do jeziora. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. Ale nie wszędzie można wskoczyć tak legalnie. Jeśli nie znasz niemieckiego, to nie do każdego kąpieliska wejdziesz.
1: To jest ciekawe, dlaczego gdzie niegdzie mówią halt. My tymczasem mówimy, bitte, proszę bardzo, można wejść do naszej zabawy. 25 tysięcy złotych rozdajemy już po godzinie 15, a to jest ostatni moment, żeby załapać się na rundę bonusową.
0: Psst, psst, ej, jeszcze chwilę. 870 razy mnożymy każdego maksa. Jeszcze się załapiesz tylko teraz. Wpisz hasło max i za 3,69 wyślij na 7327. Po czwartej 25 tysięcy może być twoje. Idę na maksa.
1: 7327. SMS o treści max. Do 15.50. Mnożymy każde zgłoszenie 870 razy.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna?
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
11: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
12: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań. Plac Wolności.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: I po reklamie.

0: 33 stopnie pokazują termometry w Poznaniu, miejscami nawet więcej. I tak będzie do wieczora. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 27 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do 19 kreski. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać przez cały dzień. No i będzie gorąco. Termometry pokażą tak jak dziś 33 stopnie. W sobotę dobiją do 36 stopni, a w niedzielę nawet do 39.
1: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: latał na błysk Dawid Podsiadło w RMF Max. A to woda na młyn dla nas Polaków. Nie wykąpiesz się w kąpielisku, jeśli nie znasz języka niemieckiego.
1: Na szczęście nie w Polsce, tylko w niemieckim hale takie rzeczy.
0: Tam wprowadzono taką zasadę, tłumaczy się ją kwestiami bezpieczeństwa, bo nie wszyscy z kąpieliska korzystający rozumieli polecenia ratowników w sytuacjach zagrożenia. I teraz na wejściu już przy kasach panie weryfikują, czy ty sprechen sie Deutsch, czy nie.
1: Okej, chociaż moim zdaniem nie zawsze to, że słyszysz komunikat w znajomym tobie języku, znaczy, że będziesz na niego reagować, prawda? To jeszcze nie jest takie.
0: Prawda, mama zawsze pytała, czy mówi do mnie po chińsku.
1: No.
0: A nie mówiła.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Książulo przetestował kiełbasę z Kolima.
3: Jest z tego filmik?
2: Tak, jest z tego filmik.
3: Instagram tego nie zablokował?
2: Nie.
3: Widziałem takie zdjęcia z Kolima.
2: Tak?
3: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl.

0: cyber.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
2: A to daleko?
1: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
2: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
1: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
2: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
3: I twoje też.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspiri znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
12: Poznań 93 i 5 FM.
13: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 16. Paulina Gołąb, zapraszam. Część unijnych krajów sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Co to konkretnie oznacza?
14: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje.
13: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
12: To jest RMF Max Poznań.
13: Mleko w proszku, pieluszki i żywność to w tej chwili najpotrzebniejsze rzeczy mieszkańcom Libanu, które zbierają poznańscy wolontariusze. O tym mówimy Wam dziś na naszej antenie. Jak możecie pomóc?
15: Codziennie od 8 do 17 można przywieźć dary, ale też można oczywiście wesprzeć naszą działalność środkami finansowymi, które można przelać na konto, do czego zachęcamy. Staramy się patrzeć na każdą złotówkę w taki sposób, żeby jak najwięcej dobra z tego wycisnąć. Fundacja otwarta jest od godziny 8 do 17 na ulicy Junikowskiej 48. Tam można przywozić dary.
13: Mówił szef fundacji Mateusz Cofta. Zbiórka trwa do 13 lipca. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu. Rusza cykl warsztatów Poznaj, Poczuj, Odkrywaj dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 czerwca na ścieżce ekoedukacji przy Bramie Poznania. Uczestnicy będą mogli odkrywać przyrodę Ostrowa Tumskiego. Warsztaty są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszej rejestracji. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Gorąco dziś w Poznaniu, jutro możemy spodziewać się podobnej aury na zewnątrz, a w weekend będzie jeszcze cieplej. Jak z upałami radzą sobie mieszkańcy stolicy Wielkopolski?
16: Leżaczki na pewno. Jakieś
17: zacienione miejsce się uda.
16: Napój jakiś.
17: Lody?
16: No na przykład.
17: No może nawet stawek, rzeka, to nieważne.
16: Szynek, coś w tym stylu.
17: Termy? Poznań nad Wartą.
18: Mi osobiście przeszkadza.
17: Za ciepło.
18: I za duszno.
17: Jaka temperatura optymalna?
19: 26 stopni, tak wydaje.
17: 26.
18: Dla mnie poniżej, ale...
17: Tak. 18.
18: No, to by było okej.
13: A z mieszkańcami w upale rozmawiał Przemek Wałczyński. A już jutro Poznań będzie świętował swoje imieniny. W programie znajdą się koncerty, pokazy filmowe, zwiedzanie z przewodnikiem oraz rodzinny piknik z różnorodnymi strefami tematycznymi. Wydarzenia będą miały miejsce w kluczowych lokalizacjach miasta, takich jak Ostrów Tumski i Plac Kolegiacki. Wszystkie atrakcje są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców i turystów, a imieniny potrwają do poniedziałku. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
13: Upalne lato w Poznaniu, na termometrach 33 stopnie. Pamiętajcie o regularnym nawadnianiu organizmu. Synoptycy przewidują, że słońce pozostanie z nami do wieczora. Jutro również nie odpoczniemy od upałów z temperaturą sięgającą 33 stopni. W sobotę spodziewamy się 36 kresek, a w niedzielę temperatura wzrośnie do prawie 40 stopni, podobnie jak w poniedziałek. Od wtorku prognozowany jest spadek temperatury do około 28 stopni z większą ilością chmur i opadów. Deszczu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
21: W czwartek po 16:00 to już chyba największa maruda i największy pesymista dostrzega światełko weekendu, prawda?
22: Świecimy dla was. Another 54 Ultra w RMF Maxa. Za chwileczkę męskie granie orkiestra i co ważne, powiemy, jak inne miasta w Europie radzą sobie z upałami.
21: A bywają ciekawe pomysły. Anka Piołas z wami do 17:00 w RMF Max. Siema!

0: I od dawna to wiem.
1: Ciągnie. To nas ostatnio bardziej do klimatyzatorów, mam wrażenie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Jak wielkie miasta w Europie radzą sobie z upałami? Ano jest kilka ciekawych pomysłów. Na przykład Wiedeń maluje asfalt na jasne barwy, żeby się wolniej nagrzewał.
2: Ładnie.
1: W Sewilli rozciągają między budynkami wielkie płachty materiału, żeby zacienić ulicę. W Paryżu sekwana jest otwarta do kąpieli, a Amsterdam rozdaje darmowy krem przeciwsłoneczny.
2: No, i też można, i bardzo ładnie. Chociaż swoją drogą zobaczcie, jak pięknie sobie z tym poradziła Polska. Tutaj ważne, żeby nie robić zbędnych ruchów, dlatego są rozsyłane alerty RCB.
1: U nas Max, na co można liczyć, to na radę nie wychodź z domu.
2: I do tego klimatyzator. Ten muzyczny włącza się już teraz. To Yearbooks i Graceland. Zróbcie głośniej radio.

0: dobre tempo do marszu z pracy do domu. To David Guetta w RMF Max. Tymczasem dziś mamy już dzień o minutę krótszy od tego najdłuższego dnia w roku.
1: Już w tą stronę nie lubię tego zegara i
0: o
1: światła.
0: O minutę mniej.
1: No więc nie marnujmy czasu. Zaraz rozdajemy pieniądze w RMF Max. 25 tysięcy. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: www.mondrzejszkoła.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań. Plac Wolności.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.

0: Ja wiem, że to może trochę suchar, ale to piosenka o chińskim sprzedawcy jaj. Daj, daj, za nami Shakira w RMF Max.
1: Dajemy to my szansę na dużą kasę i to teraz.
2: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Przepraszam, to przez ten upał. 25 tysięcy złotych do wygrania i już wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
1: Halo? Dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania z walizką pełną pieniędzy.
0: Cześć.
1: Dzwonimy Ania i Fiołas.
3: Cześć.
0: Z kim mamy przyjemność?
3: Artur.
1: Artur, na czym cię przyłapaliśmy?
3: Na podróżowaniu busem przydałaby się jakaś klimatyzacja.
0: Klimat to mamy nadzieję ci zrobić teraz informacją o tym, że wygrywasz 25 tysięcy, bowiem zaraz to może być już twoja rzeczywistość. Wystarczy, że otworzysz walizkę z pieniędzmi, którą mamy w studio. I do tego potrzebny jest szyfr.
1: Artur, zatem pierwsza cyfra to 7. Podaliśmy ją już na antenie. 3 kolejne cyfry otwierające walizkę, te potrzebujemy od ciebie. Możesz od razu podać wszystkie 3 cyfry i zagrać o 25 tysięcy. Albo możesz spróbować kolejną cyfrę odkupić, a my trochę tej kasy z walizki wyciągniemy. Co robimy?
3: Może odkupmy kolejną cyfrę.
1: No dobra, a ile byś dał?
3: 2000 będzie przesadą.
1: O, zdecydowanie będzie. 10 tysięcy proponuję.
3: 5, 6.
1: 7. Na to jestem w stanie się zgodzić.
3: No dobrze.
1: Jej, mamy to.
3: 7.
0: Dobra.
1: 7 wyciągamy, 18 tysięcy do zgarnięcia dla Artura, a 2 cyfry już ma.
0: 7 i 1. Jedynka to jest ta cyfra, którą odkupiłeś, no to teraz pojawia się pytanie, czy kupujesz dalej, czy już próbujesz odgadywać?
1: 18.
3: No jeszcze jedno bym odkupił. 18 minus... minus prawdopodobnie te 4, na które się zgodzicie.
0: Ładne, podoba mi się.
1: Mogę ci zaproponować 13 tysięcy złotych.
3: 13, ale to no, zostanie troszkę...
0: Zostanie piątal.
1: Piątal w środku.
3: Nie, piątal, oczywiście to jest sporo, tak, tak, ale no gdzieś może spotkajmy się po środku, może jest 7.
1: Artur, będę łaskawy, ale umiarkowanie. Mogę zgodzić się na 11 tysięcy i to jest moja ostateczna propozycja.
3: Dobrze, dobrze, zróbmy tak.
0: Deal, mamy to. 7 tysięcy w środku i trzecia cyfra, którą jest cyfra 8. 7, 1, 8. Tak zaczyna się nasz szyfr do walizki.
1: Artur, jak się kończy? Jaką cyfrą? Co wpisujemy?
3: Szyfrem będzie 7, 1, 8, 2.
1: 7, 1, 8, 2.
0: Dobra. Ta dwójeczka, mam nadzieję, że nie robi ci ciśnienia w żaden sposób. Dlaczego dwójeczka?
3: Nie wiem, moja pierwsza myśl.
0: Dobra,
1: bo
0: czyli
1: na dwoje babka wróżyła, słuchaj. Zobaczmy.
0: Słusznie.
1: Zatem. Sprawdźmy, wbijamy i sprawdzamy szyfr.
0: Uwaga.
4: Szyfr niepoprawny.
1: Niestety, Artur.
0: Jakby ta babka wróżyła na 4, to by było okej.
3: Okay. Dwójkę podałem.
0: Dwójkę podałeś. Dwójkę podałeś. Ale słuchaj, my ci też coś podamy. Podajemy ci na tacy 500 zł za tę wspaniałą wymianę targową. Gratulujemy ci serdecznie.
2: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści.

0: już kolejna nowość w RMF Max. Moonlight i Fordo, Alabama 10. Jeżeli chodzi o świeżynki, to jutro oczywiście świeżo uprasowana biała koszula, więc wiemy, co robicie tego popołudnia, w końcu zakończenie roku szkolnego jutro.
1: A w sobotę szaleństwo podczas koncertu Lata na Maxa w Wadowicach, gdzie gwiazdą będzie Grzesiek Chyży. Także zaplanowaliśmy dla was już wszystko i w tym wszystkim będziemy wam towarzyszyć, tak jak i jutro po 13 znów na antenie.
0: Dziękujemy wam serdecznie za wspólne czwartkowe popołudnie. Anka i Fiołas, do usłyszenia.
1: Pa.
2: RMF Max. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie. upalne lato w Poznaniu, na termometrach 33 stopnie. Pamiętajcie o regularnym nawadnianiu organizmu. Synoptycy przewidują, że słońce pozostanie z nami do wieczora. Jutro również nie odpoczniemy od upałów z temperaturą sięgającą 33 stopni. W sobotę spodziewamy się 36 kresek, a w niedzielę temperatura wzrośnie do prawie 40 stopni, podobnie jak w poniedziałek. Od wtorku prognozowany jest spadek temperatury do około 28 stopni z większą ilością chmur i opadami deszczu.
19: RMF Max.
20: RMF Max Poznań.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Lekka, zwiewna, idealna na teraz, z gorącymi

0: i nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam, jest 17. Fala upałów nad Polską. W weekend w niektórych częściach Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. Jeśli planujecie weekend w górach, posłuchajcie uważnie. Mimo że na Kasprowym Wierchu wartości powyżej 20 stopni, to w górach taka temperatura jest już niebezpieczna.
1: Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Pomimo że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy.
0: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Główne obchody rocznicy poznańskiego zrywu odbędą się w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z powodu upałów sięgających 40 stopni. Decyzja o przeniesieniu uroczystości podjęta została dla bezpieczeństwa uczestników, zwłaszcza kombatantów. W wydarzeniu wezmą udział prezydent Rzeczpospolitej Polski oraz prezydenci kilku europejskich państw. W niedzielę obchody rozpoczną się rano i będą się odbywać w różnych miejscach Poznania związanych z wydarzeniami z 1956 roku. Lato na Madalinie w innym miejscu, ale z tym samym klimatem. Kultowa wakacyjna strefa wraca już w ten weekend i przygotowała sporo atrakcji dla całych rodzin. O szczegółach nasz reporter.
3: Tym razem nie przy ulicy Madalińskiego, a nad Wartą. Z powodu przebudowy dawnej zajezdni tramwajowej lato na Madalinie przenosi się w tym roku na teren MDK numer 1 przy drodze dębińskiej. Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystko to, za co mieszkańcy pokochali to miejsce, zostaje bez zmian. Będą więc animacje dla dzieci, spektakle plenerowe, pokazy tańca, występy cyrkowe, magia, dmuchańce czy wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na najbliższy weekend, a przez całe wakacje ta nowa zielona przestrzeń będzie tętnić życiem, ma być wypełniona m.in. wydarzeniami dla całych rodzin.
0: To był Przemek Wałczyński. I we fleszu RMF Max o 17:00 teraz o zmianach na Termach Maltańskich. Jak już wam mówiliśmy, powstała tam strefa saun, którą zaaranżowano w pomieszczeniach po dawnym spa.
4: Znajdujemy się w strefie żywiołów. Jest to najcieplejsza sauna w kompleksie całym, biorąc pod uwagę i starą strefę i nową. Temperatura między 90 a 100 stopni, nominalnie mamy ustawione 96 na piecu. Tutaj z kolei, w opozycji do tej sauny, jest sauna ziemia. Głęboki relaks, odprężenie. Sauna jest malutka, przeznaczona jest na seanse bardzo indywidualne. Jest 60 stopni, więc to jest bardzo umiarkowana. Dlaczego? Ponieważ tutaj naszym zadaniem jest bazowanie na wilgotności.
0: Po nowej strefie sauny naszego reportera oprowadzą Marcin Ciesielski z Term Maltańskich. Strefa jest już czynna. Termy chwalą się, że to jedno z największych i najnowocześniejszych saunariów w Europie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal zapowiadają się bardzo ciepłe i słoneczne. Na termometrach około 33 stopni, miejscami może być trochę więcej. Wieczorem słupki rtęci spadną do 28 stopni, a w nocy do 19. Jeśli lubicie oglądać gwiazdy, to w nocy będziecie mieli do tego super warunki. Jutro zakładamy coś cienkiego i luźnego. Na termometrach jak dziś 33 stopnie, a w weekend jeszcze cieplej. W sobotę 36, a w niedzielę prawie 40.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: Matko Bosko, jutro wakacje.
6: Faktycznie, to już?
5: Tak, ja nie wiem w ogóle, co to zmienia w moim życiu, bo formalnie absolutnie nic, ale cieszę się i
6: dobra,
5: tak. Jutro...
6: tam. Piątek i też jakby po prostu kolejny powód do tego, żeby trochę poświętować.
5: To prawda, to prawda. Można świętować oczywiście przy bangerach z RMF Max, Milki i Just The Way You Are w remiksie Davida Getty. Za momencik u nas, dajcie głośniej.
6: A tu Siwek i Borycka, cześć!

0: chyba nas oszukali z tymi wakacjami, bo ja mam wrażenie, że one już się zaczęły. I Know You Want Me to Pitbull w RMF Max, 9 minut po godzinie 17. I dzisiaj tak sobie pomyśleliśmy, żeby z wami sobie trochę popisać na Messengerze RMF Max, bo bardzo lubimy to robić. Wyślijcie nam swoją ulubioną ikonkę.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo jak pytamy was codziennie o coś, z czego tak. później piszemy piosenkę, to i tak jest nam już bardzo trudno. I więc uznaliśmy chyba, że w ogóle jeszcze warto sobie utrudnić życie jeszcze bardziej.
0: Podnieść poprzeczkę, tak.
1: I napisać piosenkę z emotek. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobimy, ale zrobimy to, obiecujemy.
0: No, trzeba jakoś, słuchajcie, ryzykować, bo bez ryzyka to wiadomo, nie ma zabawy, więc dajcie znać. Messenger RMF Max, wyślijcie po prostu swoją ulubioną emotkę, tą, którą najczęściej być może wysyłacie, albo najbardziej wam się podoba, a my potem o tych emotkach ułożymy piosenkę i zagramy ją w RMF Max i wam też wyślemy oczywiście.
1: Na jak? Messenger RMF Max, tam się komunikujemy cały czas, a tym razem prosimy o ulubione emotki. RMF Max.

0: hity na maksa. RMF Max.
1: Let's go.

0: MGK, Wiz Khalifa, dobra zabawa. Z czego oni tak się nabijają cały czas, nie wiem, ale może z tego sędziego.
1: Może z tego sędziego.
0: Na mundialu piękne rzeczy. Memosfera pęcznieje.
1: Tak, ja też w ogóle uważam, ponieważ nie jestem jakoś bardzo into piłka nożna, to uważam, że jednak poznawanie mundialu przez memy to jest fantastyczna metoda na to, żeby być na bieżąco, a jednocześnie nie zyskiwać zbyt dużej ilości wiedzy w tym temacie.
0: Szybki kontekst dla tych, których piłka nie jara. Sędziowie na tym mundialu muszą opowiedzieć całemu stadionowi przez mikrofon swoją decyzję po wideoweryfikacji i to czasem brzmi strasznie śmiesznie, a twórcy internetowi mają lekkie używanie na tym. Posłuchajcie tego.
2: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Tak brzmi czerwona kartka na mundialu.
0: Piękne rzeczy, to brzmi jak porządny rave, a wiesz, te pory, o których rozgrywane są te mecze, jednak zobowiązuje, tak? Trzecia w nocy i łupiemy.
1: Łupiemy. I my też w RMF Max łupiemy, to jest kanał nadawczy, bądźcie blisko. Tutaj nie tylko ważne wiadomości, ale też bangery.
0: Max. Decision is banger.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel. Czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hop Benz. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
4: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko 1,49 zł za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9

0: Gdański prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
1: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań. Plac Wolności.
2: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.

0: Rita Ora zabiera nas gdziekolwiek i to też jest okej. My was teraz zabieramy na mundial i do ważnych wiadomości sportowych, bo to jest ten czas.
1: Mistrzowski flash sportowy. To już czas ostatecznych rozstrzygnięć fazy grupowej. Emocje już sięgają zenitu.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: To jest mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Dziś na piłkarskich mistrzostwach świata w Ameryce Północnej zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. Turcja to jedno z większych rozczarowań fazy grupowej. W dwóch meczach nie zdobyli nawet bramki, choć strzałów oddali dotychczas 62, najwięcej spośród wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. Pewni awansu są za to Brazylijczycy, którzy wygrali ze Szkotami 3-0. Vinicius Junior z 4 bramkami podłącza się do walki o tytuł króla strzelców turnieju. Faza grupowa wyglądała dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Bardzo trudny pierwszy mecz z Marokiem. Wierzę, że każdy z obecnych tu zawodników okaże się dla nas ogromnym wsparciem. Rozpoczyna się najważniejsza część turnieju. A dzisiejsze mecze startują o 22.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce. It's

0: Smutna piosenka dla starszych ludzi, moim zdaniem. Lubię cię jak lato. Co to znaczy w praktyce? Przeanalizujmy to. Kiedy lubimy lato? Do trzydziestki.
1: Tak. No a teraz niestety już przespaliśmy ten moment, kiedy upału nie było. Będzie tylko goręcej, więc uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, bo woda silna jest, woda statki unosi. I zostańcie z RMF Max, bo za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Pol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
4: Poznań 93 i 5 FM.
14: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal zapowiadają się bardzo ciepłe i słoneczne. Na termometrach około 33 stopni, miejscami może być trochę więcej. Wieczorem słupki rtęci spadną do 28 stopni, a w nocy do 19. Jeśli lubicie oglądać gwiazdy, to w nocy będziecie mieli do tego super warunki. Jutro zakładamy coś cienkiego i luźnego. Na termometrach jak dziś 33 stopnie, a w weekend jeszcze cieplej. W sobotę 36, a w niedzielę prawie

0: taki romantyk. Somber w RMF Max. Porzućmy na chwilę ten romantyzm, bo teraz historia o włoskim kowboju bardzo silnym, bo miał napiętego bicka.
1: To prawda, to są emotki, które dostaliśmy od was. Wasze ulubione, z nich obiecaliśmy zrobić piosenkę, ona już leci. Jest dziwna, po prostu. Posłuchajcie.

0: Max. Hity na maksa.
1: Ostatecznie uważam, że jednak całkiem dużo sensu ma ta piosenka.
2: Zaskakująco. Tak. Absolutnie nie wiem, jak do tego doszło. Nie planowaliśmy tego. Olivia Rodrigo, Drop Dead, teraz.

0: Tak, już niebawem. Możecie brzmieć wy na festiwalu Beats for Love, bo ten się zbliża i zaczyna już w najbliższą środę. Tam między innymi Calvin Harris i Rehab i mnóstwo innych gwiazd muzyki elektronicznej. Pierwsze wejściówki w RMF Max rozdajemy za chwilę, po godzinie 18, więc bądźcie blisko.
1: Nigdzie nie odchodźcie, bo nie wygracie, a jak nie wygracie, to smutno będzie.
2: Reklama. Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
4: A to daleko?
3: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
4: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
3: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
6: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
7: Jasne, jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
6: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
7: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
6: Brzmi jak prawdziwy barok.
7: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
6: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
7: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jazdę.

0: jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
1: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
2: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
3: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań. Plac Wolności.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Co tego się słucha?
6: Co jest hitem?
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Poznaj 93 i 5 FM.
13: Słuchacie RMF Max Poznanie, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Mleko w proszku, pieluszki i żywność. To w tej chwili najpotrzebniejsze rzeczy mieszkańcom Libanu. Poznańscy wolontariusze zbierają dary dla ludzi mieszkających w ogarniętym wojną Libanie. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna.
14: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski. I są też, niestety widzimy na zdjęciach, namioty, w których w tej chwili ci ludzie z południa wypędzeni, którzy uciekali właściwie w minuty, musieli zawinąć cały swój dobytek i uciekać. Oni teraz mieszkają w namiotach na obrzeżach Bejrutu.
13: Opisywała Anna Mikołajczyk z fundacji Redemptoris Missio. Dary można przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej 48 do 13 lipca. Restauracje z Poznania i okolicy w światowej czołówce uroczyście wręczono wyróżnienia w najnowszej edycji Michelin. To najbardziej prestiżowe gwiazdki w branży gastro. I o tych gwiazdkach Przemek Wałczyński.
15: W najnowszym przewodniku Michelin znalazło się aż 25 restauracji z Poznania i okolic, o 9 więcej niż przed rokiem. Najważniejsze wyróżnienie, czyli gwiazdkę, już czwarty raz z rzędu utrzymała restauracja Muga. Przybyło również nowych lokali rekomendowanych przez inspektorów. W samym Poznaniu zadebiutowały m.in. Maremma, Rytm Natury i Arte, a wyróżnienia trafiły również do restauracji w Skórzewie, Puszczykowie, Prześmierowie czy Trzeku. Co ciekawe, przewodnik Michelin poleca odwiedzającym Wielkopolskę nie tylko restauracje. Wśród 7 dań, które według autorów warto spróbować w Polsce, są dwa nasze regionalne przysmaki: kiełbasa biała parzona i rogal świętomarciński.
13: We fleszu RMF Max teraz info dla kierowców. Trwa remont nawierzchni jezdni na ulicy Andrzejewskiego w Poznaniu, na odcinku od ulicy Dalekiej do ulicy Miedzianej. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy do 29 czerwca obejmie fragment od Dalekiej do Krzywej, drugi od 30 czerwca do 3 lipca. Czerwca od Krzywej do Miedzianej. Ulica jest całkowicie zamknięta dla ruchu z zachowaniem dojazdu do posesji, a objazdy poprowadzono ulicami Daleką, Dmowskiego, Metalową i Krzywą. Gorąco dziś w Poznaniu, na termometrach ponad 30 stopni i tak będzie też w najbliższych dniach. Pamiętajcie o tym, by pić dużo wody, a jeśli jej potrzebujecie, to śmiało możecie korzystać z miejskich poidełek. Zdroje wodne z poznańską kranówką znajdziecie m.in. w Parku Chopina, Jana Pawła II, Sołackim, na Ostrowie Tumskim czy Skwerze Łukasiewicza. Dostępne są też na Starym Rynku i Placu Wolności. A najbliższe dni zapowiadają się nadal upalne, a już w niedzielę będziecie mogli się schłodzić na pływalni Chwiałka. Letnia pływalnia oficjalnie zostanie otwarta. Obiekt działał będzie codziennie w godzinach od 9 do 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
13: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach zobaczymy 19 stopni. Jutro znów gorąco, 33 kreski i słońce na niebie. W sobotę 36 stopni, a w niedzielę 39. Początek kolejnego tygodnia nadal upalny, ale od wtorku maksymalnie 28 stopni. Możliwe chmury i opady deszczu. Wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce z wodą i kremie z filtrem. To już zestaw obowiązkowy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: Ja wiem, że Beats for Love zaraz, ale jeszcze wcześniej pytanie do was. Co się zapisuje długopisem?
6: Ja zapisuję, co mam do zrobienia długopisem, bo jak...
5: Ja też.
6: Tak?
5: Ja... Wszystko inne... Telefon, komputer, wiadomo, ale są po prostu rzeczy, do których odruchowo biorę długopis. Dajcie znać, co wy zapisujecie długopisem. Siwek Borycka, jesteśmy z wami.
6: A wy piszcie na Messenger.

0: Symphony od Clean Bandit i Zary Larsson.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tak was trochę z zaskoczenia zapytaliśmy o to, co zapisujecie długopisem, bo my z Michałem to w zasadzie wyszło, że tak samo, tylko lista rzeczy do zrobienia, bo się je przyjemnie potem wykreśla, a wszystko inne zapisujemy w telefonie, ale pojawiły się ciekawe propozycje na naszym messengerze RMF Max, na przykład miłosne liściki do męża i takie urocze liściki do synów. Fajne.
3: Ania, no weź przestań.
2: Estaj, słodko.
3: Nie bądź taka słodziutka. Ale Bartek napisał z kolei, że on wypisuje mandaty długopisem, ale tylko jak musi. I przycisnęliśmy Bartka specjalnie dla was, gdzie tak trzeba dzisiaj uważać i gdzie dzisiaj wypisuje. I mówi, że w całym powiecie bielskim trzeba uważać na niego.
2: Ale jak go pocisnęliśmy jeszcze bardziej, to napisał, że na ulicy Andersa Partyzantów i Bystrzańskiej w Bielsku. Więc jak ktoś gdzieś tam w Beskidzie Żywieckim,
3: nie ma za
2: to
3: co,
2: uważajcie.
3: Tymczasem... Przesłuchaliśmy policjanta.
2: Tak jest. Tymczasem w RMF Max w kanale nadawczym Banger za Bangerem i nowości Trips razem z Mikolasem Józefem, więc to jest kolejne pojednanie polsko-czeskie. Trips w ogóle, słuchajcie, jest jednym z najpopularniejszych artystów zagranicznych w Czechach teraz.
3: Co to się porobiło?
2: Co
3: zobacz,
2: to takie,
3: nie? Nie
2: patrz.
3: Wiedziałem nawet. A proszę bardzo, właśnie Mikolas i Trips w numerze Hard to be Humble przed wami.
1: To jest nowość.

0: propozycja na lato, ale tam jest tempo, ale tam jest energia, bardzo mi się to podoba. I taką też energię i tempo mamy wam do zaproponowania, tylko na żywo, drodzy państwo.
1: Tak jest, Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie. Zaczyna się już w środę, 4 dni najlepszych elektronicznych brzmień. Calvin Harris między innymi, ale też Rehab, Marshmallow czy Dimitri Vegas, doskonale znani z anteny RMF Max. Ale to będzie impreza.
0: A wy nas znacie, żeby zawalczyć o te wejściówki, trzeba coś zrobić i dzisiaj waszym zadaniem jest po prostu zabeatboxować. A co? Posłuchajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. No właśnie to, absolutny klasyk Calvina Harrisa, Summer. Lato zaczęło się parę dni temu. No to, drodzy państwo, tak,
1: to jest moment, żeby zabeatboxować. No może być tu, to może być śpiew, cokolwiek. Głosówki na Messengerze RMF Max, podwójne wejściówki na Beats for Love, festiwal, który startuje już w środę w Ostrawie, są do zgarnięcia.
0: Co robimy? Beatboxujemy, tagujemy, cokolwiek umiecie zrobić, byleby głosówka dotarła na nasz Messenger i nas przekonała. Calvin Harris i Summer to wasze zadanie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Uwaga! Leci w górę!
6: Uwaga! Leci w dół!
7: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
8: Sponsorem listy Hot Dance jest Discoplex A4. Organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
9: Here we go! Wiemy, co jest ekstra.
10: Co tego się słucha?
11: Co jest hitem?
12: To ma potencjał.

0: Więcej na biletyna.pl.
1: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
2: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
1: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
2: To mi się podoba.
1: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
2: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
5: Wakacje zacznij od wizyty na bezludnej wyspie.
6: A to daleko?
5: W samym sercu Poznania, w Awenidzie. Do 4 lipca rób zakupy za minimum 100 zł. Rejestruj paragony i zdobywaj nagrody. W puli ponad 1100 nagród.
6: Taki początek wakacyjnej przygody, to ja rozumiem.
5: Szczegóły w regulaminie na stronie avenidapoznań.com.
6: Avenida, nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też!
8: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności.
9: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: I po reklamie.
11: Gramy.
12: Nie oceniamy.
11: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Kungsi Galaxy w RMF Max. Wakajki u nas już trwają, chociaż oficjalnie zaczną się jutro i trwa też mundial, z którym jesteśmy na bieżąco.
1: Cały czas tętno pulsu, mierzymy je i podajemy. W mistrzowskich fleszach sportowych jeden z nich już teraz.
2: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam. Choć jest tu wyraźny faworyt, to jednak spotkanie Niemcy kontra Ekwador jest hitem dzisiejszego wieczoru podczas mundialowych zmagań. Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek, a wieczorem spróbują dołożyć kolejne. Zwłaszcza, że poza gwiazdami mają swoich nieoczywistych bohaterów.
3: To Denis Undaf w dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaf jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwsze skrzypce.
2: Niemcy-Ekwador o 22:00, podobnie jak pojedynek Curaçao o Wybrzeże Kości Słoniowej. Dodajmy może, że na mundialu dotychczas rozegrano 54 ze 104 meczów. Turniej zatem mamy na półmetku.

0: Robimy smaka. The Weekend już dzisiaj, chociaż weekend i to pierwszy wakacyjny zacznie się jutro. Save Your Tears za nami w RMF Max. Robimy też smaka na festiwal Beats for Love, bo ten zaczyna się już w środę i mamy bilety.
1: Tak jest!
0: Jej!
1: Jeśli mnie coś tak ścięło, kawunie muszę strzelić.
0: Strzelaj,
1: kawunie. Do weekendu jeszcze trzeba do jutra wytrzymać
0: bo jakoś. I musisz mieć energię, bo za chwilę finał zabawy.
1: Tak.
0: Trzeba było beatboxować Calvina Harrisa. Zobaczymy, jak wam poszło. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspirii znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komana.
17: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: I po reklamie.
20: Tu jest RMF Max.
21: Hit na maksa.
20: Poznań 93 i 5 FM.
0: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach zobaczymy 19 stopni. Jutro znów gorąco, 33 kreski i słońce na niebie. W sobotę 36 stopni, a w niedzielę 39. Początek kolejnego tygodnia nadal upalny, ale od wtorku maksymalnie 28 stopni. Możliwe chmury i opady deszczu. Wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce z wodą i kremie z filtrem. To już zestaw obowiązkowy.

0: Katy Perry już się szykuje na Friday Night w RMF Max. No to przyszedł ten moment, żeby rozdać karnety na Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie, który startuje już w środę, a tam właśnie w środę, między innymi Calvin Harris. No i zadanie na dzisiaj polegało na tym, żeby zabeatboxować, bo to w końcu Beats for Love numer Summer Calvina Harrisa.
1: Filip, powiedz, jesteś profesjonalnym beatboxerem?
2: Nie jestem profesjonalnym beatboxerem, tylko sobie tak od czasu do czasu dla jej ze znajomymi zabitboxuję i...
1: Rozumiem. I tak Nie, bo brzmiało jak profesjonalny.
0: Nawet tak, mamy...
2: No, dziękuję bardzo.
0: Mamy porównanie z oryginałem, słuchaj.
2: Tak. Do mnie zadzwonili jednak.
1: Filip, czy jesteś gotowy, że tak powiem, zmierzyć się i twoje nagranie, które nam dostarczyłeś, z oryginałem stworzonym przez legendę Calvina Harrisa?
2: No pewnie, dalej. No.
1: Posłuchajmy tego razem, dobra?
2: No.
1: Ale na pewno jesteś gotowy.
2: Tak, jestem gotowy, no.
1: Dobra, to jazda. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. And I met you in the summer. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom,
0: boom. No słuchaj, Filip, scena Beats for Love powinna należeć do ciebie, ale póki co to wiesz, możesz pojechać na takie rozeznanie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i w ogóle. Ale takie małe zadanie jeszcze mamy dla ciebie. W sumie to taka formalność. Co?
2: Jakie macie zadanie dla mnie?
0: Bo słuchaj, spojrzeliśmy sobie w ten czeski rozkład jazdy i instrukcję obsługi tego festiwalu.
1: My dostaliśmy taką instrukcję obsługi po czesku i pomyśleliśmy, że musimy sprawdzić, czy ty jesteś na nią gotowy, bo też ją dostaniesz, więc tak. Testujemy twoją wiedzę. Przedstawiamy ci cytaty z tej instrukcji.
0: Wymeńte si prawu a lewu po nożku. Czy to znaczy A. Zostaw plecak w depozycie, B. Zamień prawą z lewą skarpetką, czy C. Wymień karnet na opaskę.
2: Wymień karnet na opaskę.
0: No nie, zamień prawą na lewą skarpetkę.
1: Ajajajaj. Nie, słuchaj, Filip, bo jak źle odpowiesz na wszystkie pytania, to masz obowiązkowo korepetycję z czeskiego, zanim pojedziesz, dobra?
0: Drugie pytanie. Opeczene bagety są we druhem stanu. To znaczy, że A. Policja stoi za drugim zakrętem, B. Zapiekanki są w drugim namiocie, czy C. Banknoty wymień na żetony. Opeczene bagety są wedruchem stanu.
2: To nie policja, ale... No powiedzmy, że ta druga odpowiedź.
0: Tak! To są zapiekanki. Dokładnie. I ostatnie takie na szybko. Calvin Harris chraje na chlawnim podiu. Czy to znaczy, że Calvin Harris charuje w pocie czoła? Czy daje czadu? Czy gra na głównej scenie?
2: Jeszcze raz mogę odpowiedzieć?
0: Calvin Harris chraje na chlawnim podiu. Czy to znaczy, że charuje w pocie czoła, daje czadu, czy gra na głównej scenie?
2: Gra na głównej scenie.
0: Tak jest!
3: Tak jest!
2: Tak jest!
1: Hity na maksa. Nie musisz iść na korepetycję z czeskiego, możesz jechać prosto na festiwal.
2: Po prostu pierwszym się zestresowałem, dlatego tak.
0: No właśnie, to dokładnie tak jest. Filip, jedziesz na Beats for Love, baw się dobrze.

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Liwka i Fukaj. To Enklawa. Projekt Enklawa w RMF Max. I tak sobie kończymy już godzinę 18, ale za chwilę ważne wiadomości we Fleszu, a potem do zgarnięcia wejściówki na Oshi All Star Festival. Ale dzisiaj rozdajemy, no.
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama.

0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
3: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
0: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa.
4: Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan.
0: W niedzielę po 16 w RMF Max.
5: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
8: I po reklamie.
9: I hity pod same drzwi.
10: For free.
0: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
11: Czas na flash w RMF Max. Poznań i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Ruszyła zbiórka dla ludzi mieszkających w ogarniętym wojną Libanie. Jaka pomoc jest potrzebna?
12: Tą grupą ludzi, którzy są najbardziej poszkodowani, są kobiety, dzieci, ludzie starsi i chorzy. Stąd też to, co zbieramy, chcielibyśmy, żeby odpowiadało ich potrzebom. Czyli potrzebne jest mleko w proszku, żywność z długim okresem ważności, wózki, inwalidzkie, sprzęt medyczny. To, co pomoże przetrwać tam najważniejsze, najtrudniejsze teraz chwile.
11: Mówił szef Fundacji Mateusz Cofta. Zbiórka trwa do 13 lipca, a dary możecie przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej 48. Lato na Madalinie zmienia adres, ale nie klimat. Możecie liczyć na sporo atrakcji dla całych rodzin. O szczegółach Przemek Wałczyński.
13: Tym razem nie przy ulicy Madalińskiego, a nad Wartą. Z powodu przebudowy dawnej zajezdni tramwajowej Lato na Madalinie przenosi się w tym roku na teren MDK nr 1 przy drodze dębińskiej. Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystko to, za co mieszkańcy pokochali to miejsce, zostaje bez zmian. Będą więc animacje dla dzieci, spektakle plenerowe, pokazy tańca, występy cyrkowe, magia, dmuchańce czy wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na najbliższy weekend, a przez całe wakacje ta nowa zielona przestrzeń będzie tętnić życiem, ma być wypełniona m.in. wydarzeniami dla całych rodzin.
11: Nie będzie podwyżek cen biletów w Termach Maltańskich. Miejski akwapark szykuje się na letni boom, a jedną z nowości ma być powiększona plaża zewnętrzna. Zawiedzeni będą fani sportu, bo z powodu remontu zamknięte będą największe baseny pływackie.
14: Po jakimś czasie zawsze trzeba to wymienić, nieważne czy jest zużyte czy nie, bo trzeba dbać o bezpieczeństwo przede wszystkim i wymieniamy. Nie czekamy na to, aż coś odpadnie. Tu będą prace alpinistyczne, tu będzie teren zabezpieczony też dla tych alpinistów, dla bezpieczeństwa tych, którzy będą tutaj pracowali. Więc tutaj te elementy, które są, będą wymieniane. No wiadomo, jest to miejsce, które pracuje. Najcieplejsze miejsce to właśnie z pod sufitem.
11: Mówił Krzysztof Stawowy z Term Maltańskich. Ponad 30 stopni na termometrach i pełne słońce. W Poznaniu w ostatnich dniach jest naprawdę gorąco. Żar leje się z nieba i taka pogoda w najbliższych dniach się utrzyma. A jak wy radzicie sobie z upałem?
15: Jak sobie radzicie? Czy nie jest za ciepło?
16: Krótkie spodnie nosimy.
15: To wystarcza?
16: Wystarcza.
17: Szukamy gdzieś cień, przechodzimy strony na drugą stronę, tam gdzieś cień.
15: W centrum miasta nie ma cienia.
17: Są, na przykład tutaj, po drugiej
15: stronie. No dobra, taki kawałeczek.
17: No to mały kawałeczek.
16: Wystarczy.
17: No, lody jemy, zimne napoje. Wczoraj był spontaniczny wypad na termy, żeby się ochłodzić, nie? Fajnie było.
16: Nad jezioro wyjedziemy gdzieś pewnie.
17: No, tam jest fajnie.
11: O upale. W upale z poznaniakami rozmawiał nasz reporter. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we flashu RMF Max, to był poznański flash w pigułce.
9: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
11: Na termometrach w Poznaniu jeszcze powyżej 30 stopni, ale słupki rtęci powoli lecą w dół. W nocy spadną do 19 kreski. Jutro rano obudzi nas słońce i zostanie z nami do wieczora. Będzie gorąco, tak jak dziś, do 33 stopni. A jeśli chodzi o weekend, to według synoptyków będzie upalny. W sobotę termometry pokażą 36 stopni, a w niedzielę nawet 39. Pamiętajcie o piciu dużej ilości wody.
8: Ile tu się dzieje? Słuchajcie, puścimy parę piosenek, żeby wyluzować trochę, ale już ostrzegamy, że za chwilę rozdajemy kolejne bilety na kolejny festiwal, więc jak ktoś ma nastrój na zabawę, to zostańcie z nami.
10: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, a to Zokaria.

0: O, taki bromans. Nic nie robiliśmy, a wyszło tak super. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max, a tu się zbliża już ten weekend Ozzy All Stars Festival we Warszawie. Na stadionie Legii tam m.in. BDS, Bambi, Sobel, Yankigi, no mnóstwo fantastycznych polskich raperów, zresztą jak sama nazwa wskazuje, All Stars. No więc przyszła pora, żeby ostatnie dwie wejściówki, jakie mamy, przekazać w wasze ręce.
1: Więc po raz kolejny wracamy do zabawy Państwa Miasta.
0: Państwa Ciasta.
1: Państwa Miasta z twistem.
0: Aha,
1: czyli Państwa Ciasta, raper Mebel.
0: Zgadza się.
1: Takie cztery kategorie. Na jaką literę? To zaraz się dowiemy.
0: Wczoraj
1: bo
0: ja
1: dzisiaj
0: odliczałam.
1: Ja odliczam.
0: Tak, tak, ty dzisiaj to odliczasz, no.
1: X, Y, Z.
0: Stop.
1: Ty.
0: Na ty?
1: Ty.
0: No to na ty. Państwo, Ciasto, raper Mebel na Messenger RMF Max. Ślij teraz, potem zadzwonimy. No i trzeba będzie o te bilety jeszcze tak skromnie, ale jednak powalczyć.
1: Litera ty.
0: Ty.
1: Ty. Jak

0: Sinclair, Kajsa. Drodzy Państwo, my doskonale wiemy, jak zrobić wakacyjną atmosferę i zamierzamy to też jutro zrobić w Wadowicach. Dokładnie osobą Justyny Boryckiej obecnej tutaj.
1: Tak, będę w Wadowicach razem z Wami witać lato i otwierać wakacje, bo lato na maksa w Wadowicach właśnie jutro. Będzie Mortal, będzie Grzegorz Chyży, będzie DJ set naszej Oli Bieniarz, więc Wy też bądźcie, bo chciałabym powiedzieć, że w ubiegłym roku absolutny rekord padł lata na maksa, kiedy grały modelki właśnie
0: naprawdę?
1: W Wadowicach.
0: A jakiego rodzaju to był rekord?
1: W sensie, że najwięcej ludzi na maksa było tam. Właśnie w Wadowicach, na modelkach.
0: Ale teraz wyjechałaś ludziom na ambicje.
1: No i teraz trzeba przyjechać
0: teraz
1: do Wadowic.
0: Trzeba przyjechać.
1: Kremówkę zjeść. No i posłuchać Mortala Grzegorza Chyżego i otworzyć z nami wakacje totalnie za free, bo to jest koncert bezbiletowany.
0: Za darmo jest,
1: za darmo
0: to chciała
1: jest.
0: Powiedzieć.
1: Tak jest, więc bądźcie, ja tam będę, będziemy też na żywo dawać się znać oczywiście, jak tam się dzieje w RMF Max, więc bądźcie, lato na maksa już jutro.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje. Jubel, czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hop Benz. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
3: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour.

0: bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 24 czerwca kino letnie i komedia science fiction wszystko wszędzie naraz. W czwartek kultowy pub quiz, w sobotę zespół Bajka, a w niedzielę o 16 dzieciński chór kameralny. Więcej w naszych socialach i na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slam Santak i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.

0: Wydajesz i oszczędzasz.
1: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Wpadaj, zostań.
5: Hello
4: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.

0: Another i Talk to You w RMF Max. To kolejny numer z cudownym klimatem. Serwujemy wam taki klimacik z wieczora i przy okazji jeszcze rozdajemy wejściówki na OSI All Star Festival już w ten weekend na stadionie Legii.
1: Tak jest. I tam oczywiście cała śmietanka raperska polska, bo będzie i Bambi, i BDOS, i Sobel, i mnóstwo innych gwiazd, które super będzie zobaczyć. I Mateusz też już przebiera nóżkami. Zgadza się? Mateusz? Jesteś. Mateusz, no to szybko jeszcze państwa ciasta na te. Do wymienienia było państwo, ciasto, raper i mebel. Co wymieniłeś?
2: Wymieniłem, ojej, przypomnijcie, Tanzania.
1: No.
2: Co tam dalej było? Jejku.
1: Tartę dałeś.
2: Tanzania, tarta, raper Tetris i taboret.
1: Pięknie. No i właśnie o to chodziło. To było pierwsze zadanie, ale teraz, żeby wejściówki mogły polecieć do ciebie, to trzeba się jeszcze będzie wykazać raperskimi umiejętnościami. Podamy ci wersy artystów, którzy pojawią się na OSI All Star Festival. Nie musisz rymować ich piosenkami. Wystarczy po prostu, że dokleisz do tego jakiś wers, który będzie się rymował, ale on jest zupełnie dowolny. Puść wodze fantazji.
0: Co najmniej trzy wersy musisz skutecznie dorymować. Czas startuje po tym, jak Justyna skończy podawać pierwszy wers. Gotowy?
2: Gotowy.
0: No to jazda.
1: Wcale nie przeszkadza mi jej głos.
2: Chciałbym przetrzymać jej włos.
1: Robię same durne rzeczy, radio, TV i gazety.
2: Spróbujmy dalej, pas.
1: Nie spłonie ostatni las.
2: Przyjdzie w końcu na to czas.
1: Mój sufit poza granicami tego kraju.
2: Dawaj. Możemy dalej?
0: Taki mały ja, taki wielki świat? Nie, no. Mateusz.
1: Nie, no podobnie jakby były dwa czy trzy.
0: Mateusz. No były dwa.
1: Faktycznie.
0: Słyszysz tą ciszę? To jest cisza i smutek.
2: Duży smutek, jasne.
1: No cóż, Mateusz, no, ale jakby co, to jeszcze te bilety są dostępne, więc mam nadzieję, że i tak się zobaczymy na OSI All Star. I nie poddawaj się.
2: Dobra, jasne.
1: Bo my dużo różnych rzeczy rozdajemy, więc mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy ponownie, dobra?

0: Zupełnie niespodziewanie zabawa z rymami okazała się chyba jedną z najtrudniejszych w historii tego radia.
1: Tak. Będziemy musieli to przemyśleć, słuchajcie, bo...
0: Ja mam wrażenie, że nawet sam Eminem, gdyby został tu wpuszczony na antenę, to by nie dał rady.
1: Dokładnie. No jest to stresujące, wiemy o tym, ale słuchajcie, no i tak była to piękna przygoda.
0: Max. A propos stresu i wielkich wyzwań, mundial cały czas trwa, mistrzowski flesz sportowy, sprawdzamy, co tam się dzieje.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Gliwice dziś znów już drugi dzień z rzędu będą opanowane przez fanów siatkówki, a wszystko za sprawą meczu naszej kadry. Polscy siatkarze o 20 w Prezero Arenie w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają z Turcją. Wczoraj biało-czerwoni pokonali 3-2 Belgię, no ale ten mecz to były prawdziwe ciężary. Czy dziś też tak będzie? To już pytanie do Wojtka Marczyka.
4: To może być bardzo podobny mecz. Turcy w tym sezonie Ligi Narodów sprawili już niespodzianki, zresztą tak samo jak Belgowie. Reprezentacja znad Bosforu pokonała m.in. Francję, ale gładko przegrała z Włochami czy USA. Jest to więc drużyna bardzo niestabilna, ale dziś zagra bez presji.
5: Ta presja będzie dla nas jako na faworytach i my musimy być przygotowani.
4: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka.
3: A początek o 20. A dziś późno wieczorem też oczywiście mundialowe emocje. Turniej mamy na półmetku, a w fazie pucharowej zameldowało się już 13 zespołów.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI.

0: Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. Za chwilę ważne wiadomości pogodowe, ostrzeżenia przed upałem. No nie chcą się zmienić. Cały czas obowiązują.
1: Niestety, cała Polska w alertach, tak grzmią nagłówki w portalach informacyjnych. Także grzmimy i my.
0: Grzmimy więc.
1: Grzmijmy. RMF Max. Prognoza zaraz.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 24 czerwca kino letnie i komedia science fiction Wszystko Wszędzie Naraz. W czwartek kultowy pub quiz, w sobotę zespół Bajka, a w niedzielę o 16 Kieciński chór kameralny. Więcej w naszych socialach i na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
2: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
3: I po reklamie.
4: Jogano, skręć swój dobry vibe. Poznaj 93 i 5 FM.
5: Na termometrach w Poznaniu jeszcze powyżej 30 stopni, ale słupki rtęci powoli lecą w dół. W nocy spadną do 19 kreski. Jutro rano obudzi nas słońce i zostanie z nami do wieczora. Będzie gorąco, tak jak dziś, do 33 stopni. A jeśli chodzi o weekend, to według synoptyków będzie upalny. W sobotę termometry pokażą 36 stopni, a w niedzielę nawet 39. Pamiętajcie o piciu dużej ilości wody.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Swedish House Mafia i Wait So Long za nami w RMF Max, a my mamy potwierdzenie, że te bilety na Oshi All Star, których Mateusz dzisiaj niestety nie wygrał, to przechodzą na jutro i będzie można je zgarnąć.
1: Ale jaja.
0: Filip Rozda.
1: Jutro wpada tutaj Filip, kanał nadawczy i uwaga, jutro o 17 zaczyna się oficjalnie lato w RMF Max. Warto nas słuchać jutro właśnie. Nie, że po południu, cały dzień.
0: Cały dzień, tak. A tymczasem. My za dzisiaj już dziękujemy. Siwek i Borycka, do usłyszenia. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę graba i najlepsza dziesiątka listy Hotbands.
2: Tym razem czwartkowy Tour de Club w RMF Max Poznań na 9.35. Dobry wieczór, dzień dobry. Co my będzie grane w tym tygodniu? After Party w Tamie. Piątek After Party w Tamie Golden D. Wizil, tak grają a propos jutrzejszego wieczoru. Co jeszcze na parkietach naszego kochanego Poznania? Na pewno House, na pewno Niwalc, na pewno Bartys, na pewno Night Call. Najbliższa sobota, pewnie jak imprezowy po 22 w Słodowni na minus 1, ale wcześniej Before w klubie na Fali nad Poznańską Wartą, więc warto zacząć doskonale te soboty i po prostu świetnie się pobawić. W Hachu w piątek Latino Party, Hollywood Red Carpet w piątek w Pozen Klubie, na Dirty Doring Slow, tak gra Joanna i Aen, oni grają oczywiście w Slow poznańskim, obok Tamy. Oceana, ta od Endless Summer, od tego przeboju, pojawi się na żywo w X-Demonie. Tak planuje się najbliższa sobota właśnie w X-Demonie. Esku Secret Garden w Żuku Poznańskim to także plan na sobotę.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
5: Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Ministerstwa Sportu Aktywna Szkoła. Kto może się zgłosić?
4: Turniej z Orlika na stadion skierowany jest do roczników od U13 do U15. Zapisywać do nas mogą drużyny zarówno trenerzy z takich szkółek, akademii piłkarskich, jak i ze szkół podstawowych, ponieważ mamy tutaj dwie ścieżki, junior i junior pro. Junior pro jest skierowane do klubów, do akademii, natomiast w tej ścieżce troszkę bardziej amatorskiej mogą występować szkoły podstawowe. Zapisy prowadzimy do końca czerwca poprzez stronę z Orlika na stadion, do czego gorąco zachęcamy.
5: A nagroda atrakcyjna.
4: Tak, to jest w ogóle najbardziej atrakcyjna nagroda dla uczestników turniejów piłkarskich, takich młodzieżowych w Polsce. Zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest o co grać. Zależy nam też na tym, żeby tych uczestników było jak najwięcej, także gorąco zachęcamy. Przypominam, strona z Orlika na stadion.pl.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
10: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80%.

0: 20% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
2: To pokaz barokowych kreacji.
3: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
1: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
2: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
3: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
2: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
1: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Warchulski, witam Was ponownie. Dziś przed północą na mundialu mamy dwa pojedynki. Curaçao spróbuje coś ugrać z zawsze niebezpiecznym wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwadorczycy postarają się zaprezentować jak najlepiej na tle Niemców. Kto w tym meczu jest jednak w roli faworyta? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Niemcy to kadra z długą ławką, z której można by zmontować na mundialu nawet spokojnie dwie jedenastki. Tak się nie da. No ale...
2: W reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół, pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
1: A to był Patryk Serwański. Początek tego meczu o 22 po północy. Wybór też jest. Japonia, Szwecja, Tunezja, Holandia. Te mecze zaczynają się o 1:00.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: No i jesteśmy już prawie na wakacjach. Szkoła skończona, jeszcze tylko odebrać świadectwa i impreza. No to witajcie już prawie na wakacjach. Przemek Grabowski z Wami wieczorowo w RMF Max. Sprawdzimy, co się będzie działo w wakacje. Czego będziemy słuchać? Mam dla Was fajne nowości, 10 najlepszych kawałków, a zestawienie otwiera dzisiaj Justin Bieber plus Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Dobry numer, taki akurat na chłodzenie, na te temperatury, ale będzie jeszcze cieplej, trzeba się szykować. Trzeba się chować tak nawet trochę. Gracie Abrams śpiewa i czeka na wasze głosy, także dzisiaj wieczorem pod rmfmax.pl będzie Alok i David Guetta, wróci także ekipa Chainsmokers, a na 9 nasza Roxy plus White. Tak energetycznie, chciałam ciebie więcej.
1: Sponsorem listy Hop Bands jest właściciel klubu Disco Plexa 4, organizator Birthday Festival 30.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.

Guetta, David Guetta, Jalok już w zestawieniu listy Hop Bands, Run, Run, River. Będziemy tańczyć to na pewno, teraz czekają na jedynkę. Głosujcie pod rmfmax.pl. Może już jutro, tak na starcie oficjalnie, wakacyjnie na miejscu pierwszym, startują na miejscu ósmym. Teraz też imprezowicze, klubowicze, rozpędzeni, Joy Smokers i Ellie Oaks. Nasza propozycja w RMF Max Echo.

0: No sorry, papi, dzisiaj nie będzie miejsca pierwszego, ale gratulacje, no bo są w dziesiątce, są na miejscu siódmym. To topiki Becky G mogą być wyżej na starcie wakacji oficjalnie jutro. rmfmax.pl, zostańcie z nami za chwilę na ten ciepły wieczór, tak to się zapowiada. Ale Farben, Body Talk, wróci też Robin Schulz w nowości na wakacje.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem listy Hop Band jest właściciel klubu Discoplexa 4. Organizator Birthday Festival 30.
3: Reklama.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Mix Pro Feska.
12: Nikt nie gra lepiej.
13: Slay!
4: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
14: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
15: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego Okrąglaka.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
6: I po reklamie.

Tak, te lepsze czasy przed nami. Jutro oficjalnie zaczynamy wakacje. Robin Schulz i jego słoneczna propozycja na liście Hot Bands, Better Times. Czeka na wasze głosy także dzisiaj czwartkowo pod rmfmax.pl. My jutro wakacje oficjalnie witamy w Wadowicach. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa 2026. W Wadowicach hiciory RMF Max zagra Ola Bieniarz. W swoim DJ secie zaśpiewa największe hity także Grzegorz Chyży. No i Mortalcio także na scenie. Halo Wadowice, okolice. Bawimy się już jutro z zaproszeniem na naszą imprezę dla wszystkich. Gips, Kukon i Jonathan na miejscu piątym listy Hot Bands. Ty masz

0: Marlon Hofstadt, I Like, czeka na wasze głosy. To będzie petarda tego lata. Tak będziemy witać oficjalnie wakacje już jutro. Wszyscy jesteście zaproszeni na naszą maksymalną imprezę. A my otwieramy pierwszą trójkę coraz bliżej jedynki. Na pewno przed finałem mundialu pojawią się na szczycie. Dzisiaj trójka Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: Numer 3.

0: produkcję muzyki. Dzisiaj jest już większy, dorosły Lumix i jego kolejna nowość po sukcesie Monstera na przykład. Pozdrawia wszystkich fanów w Polsce i chciałby być tak na starcie wakacji, może w zestawieniu. Może to będzie szybki debiut jutro. Na trzecim czwartek Shakira i Burna Boy, Die Die. Na drugim nasze modelki. Wiem, że uwielbiacie. Lubię cię jak lato. Modelki jutro mogą być najlepsze. To się może wydarzyć. Głosujecie na rmfmax.pl, ale dzisiaj akurat lepszy niż modelki jest nasz misiaczek. Który misiaczek? No on, Teddy. Teddy Swims zdobywa najwięcej waszych głosów na hop i rządzi w numerze Mr. Know It All.
1: RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Teddy Swims i jego historia to nowa historia, nowa jedynka listy Hot Bands, Mr. Know It All. Zostańcie z RMF Max na ten piękny wieczór. Mam tutaj naprawdę fajne kawałki. Wróci Duke Dumont, także teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tym razem czwartkowy Tour de Club w RMF Max Poznań na 9.35. Dobry wieczór, dzień dobry. Co będzie grane w tym tygodniu? After Party w Tamie. Piątek After Party w Tamie Golden D. Bizzil, tak grają a propos jutrzejszego wieczoru. Co jeszcze na parkietach naszego kochanego Poznania? Na pewno House, na pewno Niwalc, na pewno Bartys, na pewno Night Call. Najbliższa sobota, pewnie jak imprezowy po 22.00 w Słodowni na minus 1, ale wcześniej Before w klubie na Fali nad Poznańską Wartą, więc warto zacząć doskonale te soboty i po prostu świetnie się pobawić. W Hachu w piątek Latino Party, Hollywood Red Carpet w piątek w Pozen Klubie.

0: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
1: Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
2: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
3: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
4: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
3: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
4: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
5: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

0: Hit FM.
1: Wieczorny mistrzowski flash RMF Max, Maciek Borkulski, witam Was ponownie. Za godzinę o 22 rozpoczną się spotkania grupy E, podczas których pewne awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao na zerwanie.

Nocy was nie namawiamy, no ale bardzo ciekawie zapowiada się nocna walka o fazę pucharową w grupie F. Holandia gra z Tunezją, a Szwecja z Japonią. Szwedzi, jeśli znów przegrają, mogą odpaść. Musimy zagrać mocno w obronie, lepiej niż przeciwko Holandii, to oczywiste, ale musimy to zrobić dopiero potem, wykorzystać swoje umiejętności w ataku, żeby rozbić drużynę, która jest świetnie zorganizowana. Mówił trener Szwedów Graham Potter. A tymczasem w Gliwicach turniej siatkarskiej Ligi Narodów Polska gra z Turcją, no i znów zaczyna się to nie pomyśli naszych reprezentantów. Pierwszy set dla Turcji.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max. Two ships in the night.

0: Don't Want Your Love. Tak rozpędził się Ilenium, a zaśpiewała dla niego Ellie Goulding. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Wiem, że wiele osób świętuje oficjalnie, no już niektórzy kończą rok szkolny, spoko, spoko, jeszcze jutro trzeba się tak pojawić na galowo i zaczynamy. Jutro o tej porze będzie się działo, będą imprezy, w szczególności, że pogoda szykuje się naprawdę zacna. No to już tak powoli na starcie wakacji Ed Sheeran wieczorowo w RMF Max. Azizam.
1: Sponsorem listy Hop Benz jest organizator Garden Festival Wronki.

0: będzie.
1: Kto kocha, kto lubi, kto szanuje ziomeczka Kizo tutaj w RMF Max. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Akurat na czas kolejnej muzycznej premiery. Są house'y, afro-house'y, deep house'y, ale są także tech house'y. No i mistrzem tech house'ów jest Chris Lorenzo, który ma dla nas nowość. Klubowa premiera na wakacje, czwartkowo, wieczorowo. Śpiewa dla niego jazzy. Tak to leci, naprawdę soczysty bas. Zróbcie głośniej, testujcie swój sprzęt także w aucie. Nowość w RMF Max Invisible.

0: Podobno musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie coraz więcej takich projektów, takich hitów, takich gwiazd, które niby śpiewają, ale nie istnieją, ale wybierają się na trasę, śpiewają, no bo przecież będzie hologramowa trasa Huntrix Golden w RMF Max. Będzie hałas, będzie się działo, na pewno ta trasa pobije rekordy już w przyszłym roku, ale kto by myślał, co będzie za rok? Na razie cieszymy się z pięknego czerwca, ze startu wakacji już jutro, no to na starcie także Armin van Buuren. Wrócimy do jego In and Out of Love, to przed wami. RMF Max.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

0: Alex Warren i jego muzyka wieczorowa w RMF Max, Fever Dream. No już o tej porze to tak odpowiednio chłodnie i szykuje się rekordowy weekend. RMF Max przypomina, że wodę pijemy regularnie. Nie dopiero wtedy, gdy czujemy pragnienie, bo organizm lubi, żeby wyprzedzać jego potrzeby. Tylko no rzeczywiście, w nocy trzeba częściej wstawać do toalety. No ale chyba jakoś to przebolejemy w ten weekend. Teraz numer na upały, na wakacje, nasza nowość aż z USA. Alabama Ten, nowy wykonawca, nowy DJ i nowy hicior na horyzoncie to Moonlight i Fordo.
1: To jest nowość

0: No to potańczone, będzie tańczone jeszcze na niejednej imprezie w wakacje z tym gościem. Andy Dust, jego Zokaria, no i będzie tańczone także jutro, lato na maksa. Nasza scena wjeżdża do Wadowic, już tam wszystko jest wybudowane, testowane dzisiaj wieczorem. No i będziemy bawić się jutro, będą gwiazdy, będzie nasza ekipa, szczegóły na rmfmax.pl. Zaproszeniem na lato maksa jutro w Wadowicach. Nowość od Bledki, też tak na wakacje. Tańcz!
1: To jest nowość RMF Max.

0: David Guetta zrobi remix, to nie ma to tamto tutaj w przerobionym Just The Way You Are, hicior od Milki. A już niedługo będziemy słuchać Elvisa. Nie Elvisa Presleya, syna Davida Getty, który powoli wchodzi w świat muzyki klubowej, już miksuje, już występuje, już produkuje. No to czekając na Elvisa, posłuchamy sobie na przykład projektu Bauza w numerze Magnetic. To przed wami. Max.
1: Reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, który

0: To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Barbara Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Cyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
1: Let's go. Sounds good.

Nasza nowość bardzo na maksa i na wakacje. Machine Gun Kelly, tak odpowiada za stronę bardziej rockową, i Wiz Khalifa na mikrofonie nawija. Girl Next Door, być może to właśnie będzie nasza pierwsza wakacyjna jedynka. Jutro na liście Hot Bands, no bo jutro już odliczamy na wakacjach. Czujecie to? Długo czekaliśmy. No i piękny, słoneczny, gorący start wakacji przed nami. A na wieczorne chłodzenie w RMF Max Enrique, Pitbull i I Am Chino. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

po prostu Baby, David Tavari, jego hicior w RMF Max. Mam dla was wiadomość na koniec roku szkolnego z Norwegii. Słyszeliście, co tam się wydarzy w nowym roku szkolnym. Norwegia całkowicie zakaże korzystania z narzędzi AI i w ogóle z AI w szkołach podstawowych. Na razie. To

dobrze czy źle? No na pewno uczniom nie będzie za łatwo, nie będzie można oszukiwać. Pewnie w Polsce kiedyś też będzie trwała dyskusja na ten temat. Czy zakazać AI w szkole? Kto byłby na hopa? Kto byłby na bęcy w tym przypadku?

remiksie Jenny to Tame Impala. Dobry numer na wietrzenie dzisiaj wieczorem. No to jest kolejna porada naszej ciotki na te upały. Wietrzymy, ale wcześniej rano i późnym wieczorem, czyli na przykład teraz, bo świeże powietrze najlepiej wpada wtedy, gdy słońce jeszcze śpi. No teraz to sobie można wszystko przewietrzyć, ale weź obudź się teraz w czerwcu przed wschodem słońca. To nie jest łatwe. A na wieczorne pobudzenie za chwilę w RMF Max, Dub Dogs w klubowym bicie i How Does It Feel? Who shot me so?

Łukasz Sobel w RMF Max. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto urodziny świętuje. Możecie pisać na rmfmax.pl. Urodziny na Maxa. Składajcie życzenia swoim bliskim. Nie można sobie tego załatwić ani kupić. To jest po prostu coś bezcennego. Agata pozdrawia Rafała. Rafał, dużo wiary w siebie, dużo miłości i autentyczności, a zresztą to sobie poradzimy, kochanie. Dziękuję, że jesteś. Rafał, słyszałeś bardzo piękne wyznanie, tak więc uściskaj teraz Agatę. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat i jeszcze raz pieniędzy i na świętowanie nasza imprezowa nowość, Churzel i Ultra na TV RMF Max. Moving to the Sun.

Jeszcze raz brawa dla wszystkich polskich fanów, bo Teddy Swims dzisiaj oficjalnie wskoczył na miejsce pierwsze listy Hot Bands właśnie w tym numerze Mr. Know It All. Teraz kolejna kandydatka do miejsca pierwszego w wakacje, jak nieoficjalnie jutro na starcie wakacji 2.6. No to pewnie jakoś tak po weekendzie to Olivia Rodrigo, która przygotowała całą płytę. Jest tam dużo o uczuciach, jest bardzo nostalgicznie, ale w tym numerze wręcz przeciwnie, bardzo energetycznie. A co ona wyrabia na koncertach, warto kiedyś się załapać, warto zobaczyć ją na żywo. Olivia Rodrigo, jej Drop Dead.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

Dokładnie nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Chcę więcej, nasza nowość na starcie wakacji, już tak prawie, to Fuka i Liwka i Enklawa. Przemek Grabowski, witajcie po 23, w piątek, w sobotę, w niedzielę, przez najbliższe dni. Szykują się nam tutaj wysokie temperatury, ma być rekordowo, może nie aż tak jak we Francji, ale będzie gorąco. To RMF Max przypomina, że unikamy także intensywnego wysiłku, generalnie pomiędzy 11 a 16. No weź to powiedz ludziom na budowie. Tak więc jakby co, to impreza tylko wieczorem, a na imprezę także ten kawałek, czyli remix Turn the Lights Off.

Memories, David Guetta, bardzo imprezowo, plus Kid Cudi do tego numeru skacze do dzisiaj cały świat. No i jutro też będziemy tworzyć wspomnienia, nowe wspomnienia na naszej imprezie Lato na Maxa. Wjeżdża do Wadowic, nasza scena już tam jest. Jutro wjeżdżamy z ekipą, będzie muzyka na żywo, będą gadżety, będą prezenty. Będzie naprawdę fajnie i będzie gorąco. Jeżeli będziecie, to proszę się przyszykować, prawda, ubrać lekko. W Wadowicach jutro Mortalcio, Grzegorz Chyży, nasza Ola Bieniarz z RMF Max z największymi hiciorami. Wszyscy jesteście zaproszeni, tam witamy wakacje. Więcej na rmfmax.pl. A u mnie wieczorowo kolejne nowości od Dawida. No jest tutaj Dawid Podsiadło, jego Błysk.

Do tego będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji, które zaczynamy, otwieramy jutro. Can't Deny It, to byli Jazzy i Spritz, a w wakacje zapraszamy także na festiwale. No i mamy dla was bilety na festiwale. RMF Max prezentuje także Fire Festival i jutro będzie można zgarnąć bilety w Katowicach, w naszej grze miejskiej. Będziemy na ulicach Katowic, szczegóły na naszym Instagramie. Jutro Katowice, tak akurat po odebraniu świadectw będziecie mogli zgarnąć bilety na Fire od naszej ekipy. Za chwilę też Fire, Gibbs, Kukon i Jonathan już czekają w numerze Ty Masz.

Odkrywamy dla was polskie brzmienia wieczorowo w RMF Max. Nienawidzisz Huskie przed chwilą u nas. No i mamy też porady na jutro i na weekend, na te naprawdę gorące, upalne dni. RMF Max przypomina, że generalnie w tym czasie powinniśmy jeść raczej lekkie posiłki, bogate w warzywa i owoce. Bo wiadomo, latem talerz może być równie kolorowy jak pogoda. To po pierwsze, no a po drugie w taki upał karkóweczka, kiełbasa, w ogóle jakieś ciężkie żarełko, to chyba nie za bardzo. Tak więc... Tak, może dietka akurat w te upały, tylko proszę nie przesadzać i nie zapominać o wodzie.

chodnikami Wydmy w takim energetycznym kawałku wieczorowo. Teraz kolejna porada. Niby wszyscy wiedzą, ale zapominają. Porada na upały, które przed nami jeszcze bardziej intensywne. No, że spożywamy generalnie owoce bogate w wodę. Arbuz, melon. Ludzie pytają, czy może być agrest. Nasz polski arbuz niby, że. No może być, tylko nie wiem, czy agrest masz tyle wody, co na przykład arbuz. Ile trzeba było zjeść tego agrestu, żeby to uzupełnić. A poza tym agrest już jest niby na krzaczkach, ale jeszcze musi sobie trochę dojrzeć. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do fajnych hitów. Zaśpiewa Gaba Kościuk.

Nie chcę więcej, to Wołyniec wieczorowo w RMF Max. Niektórzy na pewno nie chcą więcej wysokich temperatur, ale proszę jeszcze nie płakać, nie narzekać. Damy radę, przeżyjemy, zrobimy to razem, a jutro oficjalnie witamy wakacje. Jutro słyszymy się już na wakacjach po rozdaniu świadectw. Przemek Grabowski, zapraszam wieczorowo, piątkowo. Będziemy świętować, a wystartujemy nasz czas. Wakacje o 20 na liście Hobbens. Jeszcze można zagłosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

końca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szła

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to w tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach spod zapyziałej klatki. Goniłem w samarach, grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity.

nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/Orlen. Z energią na weekend.